0: Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. Na terytorium Łotwy zestrzelono drona. Trwa śledztwo po wycieku danych milionów Polaków. Służby starają się, by nie trafiły do Darknetu. Iga Świątek triumfuje na kortach w Toronto. Polka pokonała Jelenę Rybakinę. Jest szósta, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To potem jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich regionach kraju, graniczących z Rosją i Białorusią. Z kolei Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie zostały udostępnione w Darknecie. O szczegółach Mateusz Chłystun, co wiadomo o źródle tego ataku?
1: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
2: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
1: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
2: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
1: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zaczną działać od przyszłego roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zgodnie z ustawą aktywa inwestycyjne, na przykład akcje, będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy złotych. Wszystkie zgromadzone aktywa przekraczające limity mają być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Ten nie będzie przekraczał 1% i ma być wyliczany według szczegółowego algorytmu. Wysokość podatku będzie publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów.
0: O czym informował Michał Skolimowski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: ORP Wicher już pływa. Na Zatoce Gdańskiej została wczoraj zwodowana pierwsza z trzech fregat programu Miecznik.
5: To nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. To 140 metrów długości, 20 metrów szerokości. Będzie ważył prawie 6,5 tysiąca ton. Żeby go podnieść, trzeba by ustawić obok siebie 6 suwnic, stoczni Krist. Będzie miał instalację elektryczną złożoną z ponad 700 km kabli.
0: Mówi Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna. Na okręcie będzie służyło 140 marynarzy i oficerów. Do służby wejdzie w 2029. Iga Świątek pierwszy raz w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2-6-3. Pierwszy set miał zaskakująco jednostronny przebieg. W drugim początkowo rywalizacja była bardziej wyrównana, ale w piątym gemie Świątek przejęła kontrolę i po chwili wygrała. To jej 26. tytuł w karierze.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Ciekawe, ile my mamy kilometrów kabli w studiu.
7: Dużo, dużo, dużo. I to ciągnie się tam do serwerowni, a z serwerowni jeszcze się ciągnie gdzieś tam jeszcze i jeszcze do nadajnika.
6: Panie. Najważniejsze, że wszystko działa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Kasia Kozimor.
8: Tomek Walaszczyk
0: i Michał Konopiński.
7: I Iga wygrała. No piękny poranek mamy. Piątek, 14 sierpnia.
6: Też jest pod prądem.

0: 12,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, która wstaje w piątek 14 sierpnia.
1: I co? I mieliśmy ten nosa, że mówiliśmy o tym prądzie, o tych kablach, bo dzisiaj dzień energetyka,
0: tak
1: 14
0: jest.
1: Sierpnia.
0: Podłączmy się do prądu, lecimy do przodu. Dzisiaj imieniny obchodzą Alfred, Dobrowoj, Dobrowoja, Elżbieta, Eusebiusz, Maksymilian i Marceli.
1: A teraz długa lista urodzonych 14 sierpnia, to m.in. aktorka Beata Tyszkiewicz.
0: Steve Martin, aktor komediowy, scenarzysta, producent filmowy, nawet śpiewa, piosenkarz.
1: Wim Wenders, niemiecki reżyser, scenarzysta i producent filmowy.
0: Sarah Brightman, brytyjska wokalistka i aktorka.
1: Time to say goodbye. Nie, zupełnie nie, to, nie w te nuty, nie trafię. Ale słowa dobre. Aktorka Anna Meicher.
0: I także Paweł Rurak-Sokal, muzyk, kompozytor, założyciel zespołu Blue Cafe.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz nie time to say goodbye, tylko dzień dobry mówimy i rozpoczynamy dzień od Ewangelii w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
3: Dzisiejsza Ewangelia, przynajmniej ten fragment, zadaje nam pytanie, kim jest przyjaciel? Przyjaciel to osoba, której ufam, którą znam. Bardzo często to osoba, w której jestem w stanie powierzyć, powiedzieć wszystko, oddać moje radości, ale i też moje cierpienia, bóle, to wszystko, co przeżywam, to wszystko, co mnie dotyczy. Przyjaciel to także osoba, z którą bardzo często i bardzo długo chcę spędzać czas, bo po prostu ta osoba mnie rozumie. Ta osoba jest mi bliska. Jeśli już wiem, kim jest przyjaciel, to warto zadać sobie drugie pytanie. Czy rzeczywiście mogę tak siebie nazwać w stosunku do Jezusa? Czy jestem przyjacielem Jezusa?
4: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
12: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.

0: muszę coś zdradzić.
1: Dawaj, opowiadaj.
0: Ale nie, ty to wiesz, jak się słuchaczom zdradzić, że Kasia tu przyszła, siedzi i się zastanawia, dlaczego pan, pani, o, pani też i pan dzisiaj do pracy nie idą.
1: No przepraszam.
0: Niektórzy odbierają dzień wolny za jutrzejsze święto.
1: Ktoś mi opowiadał, tu koleżanka ze studia naprzeciwko, że jak wchodziła, to ciemno było, musiała światło zapalić, bo wszyscy wczoraj pogasili, poszli do domu, no a my tutaj dzisiaj od samego rana. I ja się zastanawiałam, czy nasi słuchacze w pełnym składzie nas słuchają, bo skoro nie idą do pracy, to pewnie śpią.
0: Nie, nie, obudzili się rano, żeby nas posłuchać i ogarnąć tam co w domu, jakieś śniadanie lepsze przygotować, może było więcej czasu
1: bardziej
0: na przykład.
1: Bardziej na wypasie,
0: no. Także cieszymy się, że jesteście z wami, my wam będziemy piosenki puszczać do 9:00, jak zwykle pracujemy. Dzisiaj dzień roboczy jest, prawda?
1: Ale też dzień energetyka, więc nie bądźmy taki tacy śnięci.
0: Tak.
1: O,
0: prąd jest, włączamy
1: wszystko
0: radio,
1: jest.
0: Mikser, kawę.
1: Nie, no, z mikserem o tej porze to już nie szalejmy, ale nie? Blender mówisz, tam jakiś koktajl?
0: Może taki, na przykład wolnoobrotową, bo jak ktoś ma trochę więcej czasu, to może wolnoobrotową sobie wyciskarkę włączyć.
1: Dobra, to dzisiaj jesteśmy wolnoobrotowi, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie i kilka słów o jakże pięknie zapowiadającej się pogodzie na ten sierpniowy weekend.
2: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba zginęła, zaczynamy od wieczornego pożaru wędzarni w miejscowości Świerczyn, niedaleko Płocka.
2: Płonie ta wędzarnia o powierzchni 10 na 20. Mamy jedną osobę poszkodowaną, a dokładnie, która poniosła śmierć podczas tego pożaru.
1: Mówi Wojciech Pietrzak z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W akcji brało udział 13 zastępów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. Do jutra, do 2:00 przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. Służby podkreślają, że to największy kryzys od 20 lat. Dziś mija 7 dzień blokady pracy lotniska przez pyły wulkaniczne, które uniemożliwiają lądowania i odloty. Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj wyeliminowała Rangersów, remisując na wyjeździe 1-1. Taki sam rezultat mieliśmy w Zabrzu, gdzie Górnik zremisował z Ferencvaroszem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji. W niej do ostatniej rundy awansował Raków, który 1-0 wygrał z Kamarbi. A przez problemy z dotarciem na Wyspy Owcze, Lech swój mecz z Klaksvik rozegra dopiero dzisiaj.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Długi weekend rozpoczął się dziś dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, a także dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś nie będziemy też mogli skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS, ani wypożyczyć książek w filiach Biblioteki Publicznej. Wolne dziś także w Szpitalu Wojewódzkim, zarówno na ulicy Arkońskiej, jak i w Zdunowie. Nieczynne są rejestracje do poradni specjalistycznych i na badania diagnostyczne, administracja szpitala, punkty pobrań oraz sekretariaty oddziałów. Jednostki odbierają wolne za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Zmieniamy temat. Czy Dar Młodzieży będzie na stałe cumował przy szczecińskich nabrzeżach? Tego chce Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Jednostka trafi do stoczni Gryfia, gdzie przejdzie remont z powodu uszkodzenia płotów śruby. O to, aby Dar Młodzieży po zakończeniu służby został w Szczecinie, wnioskowali szczecińscy kapitanowie żeglugi wielkiej. Piotr Krzystek w mediach społecznościowych przekazał, że odbyły się pierwsze rozmowy w tej sprawie. Dar Młodzieży to 3-masztowa fregata zbudowana w stoczni gdańskiej w 1981 roku. Sprawdzamy pogodę. Pogodowo zaczyna się niewinnie. Jest słońce, zachmurzenie umiarkowane, cieplej o poranku niż przez ostatnie kilka dni, ale w ciągu dnia zrobi się upalnie i nieznośnie, skwar i żar. Temperatura wynosi 17 stopni, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie 1023 hektopaskale.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: No pewnie, że wszyscy wstajemy rano, bo szkoda marnować dnia. No
5: oczywiście, a poza tym śniadanie samo się nie zrobi i samo się nie zje. Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: O czym ja myślę?
5: No.
4: O śniadaniu. Nie, tak naprawdę będzie o tym, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski.
5: No to o tym za chwilę.

0: Wszystko się może zdarzyć. Za 19 minut 7 to poranny program Radia Plus, która rano staje.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Poseł Marcin Romanowski wysłał list z prośbą o list. To znaczy, on wysłał papierowy, ale chciałby mieć żelazny. Ale najciekawsze jest to, że papierowy list wrzucił do żelaznej skrzynki w Naddniestrzu. On albo ktoś w jego imieniu. Naddniestrze, kraina leżąca nad Dniestrem, nie jest tu przypadkowa, bo mimo, że formalnie jest mołdawska, w praktyce zależna jest od Rosji. Szkoda, że pan poseł zamiast nad Dniestrem nie przebywa na przykład nad pięknym, modrym Dunajem. Chociaż był przez dłuższy czas w Budapeszcie. Albo nad rzeką tak, ale on mówi nie. I dopóki list gończy jest szybszy od żelaznej, nie chce przyjeżdżać zobaczyć nasz nadwiślański świt. No cóż, cena w Warszawie na razie jest koszmarem.
1: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
1: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: Pora Ameryka i Redbox na antenie Radia Plus.
1: Ciekawe, ile będzie wydarzeń w kartce z kalendarza przygotowanej przez Artura Moczarskiego, które miały miejsce jeszcze przed odkryciem Ameryki.
0: No to mówimy, sprawdzam.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 sierpnia 1385 roku na zamku w Krewie podpisano akt unii między Polską a Wielkim Księstwem Litewskim. 22 lata temu święty Jan Paweł II rozpoczął swą ostatnią podróż apostolską. Jej celem było francuskie Lourdes. A 14 sierpnia 1941 roku dobity zastrzykiem fenolu w podziemiach bloku 11, tzw. bloku śmierci, zmarł święty Maksymilian Maria Kolbe. Jeszcze jako Rajmund 4 września 1910 roku zaczął nowicjat w zakonie franciszkanów, przyjmując tam imię Maksymilian. Aby nawracać schizmatyków, heretyków i masonów, podczas studiów w Rzymie Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej. Już w wolnej Polsce rozpoczął dzieło Niepokalanowa, gdzie powstał klasztor, wydawnictwo i drukarnia. 100 lat temu zaczął wydawać istniejące do dziś pismo Rycerz Niepokalanej. W latach 30. XX wieku Kolbe pojechał aż do Japonii, gdzie powstała tamtejsza wersja słynnego Rycerza Niepokalanej i samego Niepokalanowa. W czasie wojny ten polski stał się azylem dla wielu uciekinierów, także Żydów. 28 maja 1941 roku ojciec Kolbe trafił do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer 16670. Dwa miesiące później, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie za nieznanego mu wcześniej Franciszka Gajowniczka, wyznaczonego do celi śmierci. Papież Paweł VI ogłosił Maksymiliana Marię Kolbego błogosławionym w roku 1971, a święty Jan Paweł II kanonizował go 10 października 1982 roku.

0: Robert Palmer w Radio Plus.
1: Gdyby tak spojrzeć w kalendarz, to 1/4 wakacji jeszcze przed nami, a tymczasem niektórzy...
0: Coś jeszcze zostało, całe szczęście.
1: Zostało, ale niektórzy już głową są we wrześniu, bo trzeba kupić podręczniki, znaleźć przybory, całą wyprawkę skompletować. To ci, którzy posyłają dzieci do szkoły. Mhm. Właśnie, kto ma tak, że mimo, że całym ciałem jest w sierpniu, to głową już we wrześniu, niech napisze na naszym profilu facebookowym.
0: Czekamy na wasze wpisy, a za chwilę na antenie Radio Plus punktualnie o godzinie 7 wiadomości i prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Myśliwce NATO zestrzeliły drona. Alarm na Łotwie i w Finlandii. Wiele wskazuje na to, że nie przebywa w Naddniestrzu. Nowe informacje w sprawie Marcina Romanowskiego. Pokaz siły w finale. Świątek wygrała turniej w Toronto. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek w rejonie Morza Bałtyckiego. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym wprowadziła też Finlandia. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
2: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazało, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Tymczasem drony miały uderzyć też na terytorium Rosji. Gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego poinformował o uszkodzeniu portu Ust-Ługa nad Bałtykiem.
1: A to nie pierwszy incydent z dronami w tym roku na Łotwie. Bezzałogowce kilkukrotnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju, a w czerwcu jedną z maszyn zestrzelili francuscy piloci. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Co więc wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu?
3: Jak usłyszałem, wysłanie z Tiraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
1: Poseł PiSu jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek, królową Toronto. W finale turnieju WTA 1000 Polka nie dała szans Jelenie Rybakinie. Wygrała z nią 6-2, 6-3. Sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie, a przez cały mecz mogła liczyć na ogromne wsparcie trybuna. Podczas ceremonii wręczenia trofeum Świątek odniosła się do krytyki, z którą mierzyła się w ostatnim czasie. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie. To wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz szybka podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000. Polka będzie w nim broniła tytułu zdobytego przed rokiem.

0: Pogoda w Szczecinie. Przyznać się, kto chciał powrotu upałów. No to dziś wasze prośby się spełnią. Na niebie przez cały dzień dużo słońca, zachmurzenie słabe, opady deszczu się nie zjawią, za to będzie upalnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 29 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków południowych, a ciśnienie 1023 hektopaskale.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Rzut oka na zegarek, 5 minut po siódmej.
3: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do dziewiątej i za chwilę na naszej antenie Alina Frąckowiak, a teraz Abba, take a chance on me.

0: Halina Frączkowiak w Radio Plus, Tim Pan Alej.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo lubię samoloty. Co robię ja, gdy samolot przelatuje wysoko, nawet gdzieś nad głową?
0: Zadzierasz głowę do góry i patrzysz, albo sprawdzasz, gdzie leci i po co.
1: Najpierw zadzieram głowę, żeby go nie stracić z oczu, a później patrzę w telefonie, jest taka aplikacja Flight Radar, gdzie można sprawdzać, gdzie taki samolot sobie leci. Skąd, dokąd, i wtedy marzenia się pojawiają w głowie czasami. Wyobraź sobie, że wczoraj numer jeden na Flight Radarze, bo tam jest taki ranking, jaki samolot jest najbardziej w danym momencie obserwowany. Numer jeden wczoraj był samolot, który miał zawieźć kibiców Lecha na Wyspy Owcze. Nie kibiców, tylko piłkarzy. Cały sztab, bo dzisiaj, znaczy mieli wczoraj grać mecz, ale będą grać dzisiaj. Nawet napisała...
0: Nie dolecieli?
1: Nawet jeden portal napisał, że Lech Poznań jak Odyseusz. Bo najpierw nie wylecieli pierwszego dnia, a mieli być dzień wcześniej przed meczem, więc wczoraj się wybrali w podróż, ale też nie dolecieli, bo samolot zawrócił do Norwegii. Okazuje się, że tam na Wyspach Owczych jakaś straszna mgła i ciężko wylądować.
0: No, no, nie dało się.
1: Ale po południu się poprawiło, trochę się rozrzedziło, więc oni polecieli tam na ten mecz kilka godzin przed godziną rozpoczęcia. Na szczęście UEFA zgodziła się przełożyć na dzisiaj to spotkanie, ale podróż taka, jakby lecieli do Nowej Zelandii.
0: No widzisz,
1: co najmniej.
0: To wszystko tylko Wyspy Owcze, zasnute mgłą niepewności.
1: Ale zrobiły się tak tajemnicze przez tę podróż, że pewnie wiele osób będzie chciało zobaczyć, co to za tajemnicze wyspy,
0: i teraz
1: które się skrywają.
0: Zagrać wizaż Fade to Grey. Za chwilę Murray Head, One Night in Bangkok.
1: O, będzie tam też się leci.
0: I Our House. Oj, to prawda. Kwadrans po siódmej w Radiu Plus.
2: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Dolego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Reklama.

0: Madness Our House to Radio Plus, 26 minut po godzinie 7. To o sporcie w dalszym ciągu. Tym razem ty miałeś swoją piłkę, to ja teraz o tenisie.
1: Otóż też piłka jest, tylko mniejsza.
0: Troszeczkę mniejsza. Otóż podczas ostatniego turnieju tenisowego WTA w Toronto zapytano tenisistki, co ciekawego mają w torbie tenisowej, takiego nieoczywistego.
1: O, coś widziałem nagłówek, że Iga się pochwaliła, że się bez czegoś tam nie rusza.
0: Pochwaliła się ze wstydem, że w środku z takich dziwnych rzeczy, które znajdą się w jej torbie, to stare chusteczki higieniczne, bo no to się, też tak mam. Wrzucasz do tego
1: stare,
0: i tam zapominasz.
1: Zużyte?
0: Tak, no higieniczne, czyli jednorazowe.
1: No,
0: ale
1: rozumiem.
0: Tam nie ma gdzie na korcie za bardzo wyrzucić, w związku z tym to lądują w torbie z powrotem. No i tak aż się uzbiera i dopiero potem się ich pozbywa. To z lenistwa, jak napisała sama, jak powiedziała. Natomiast bardzo ciekawą rzecz zdradziła Elina Svitolina, która w torbie tenisowej z takich bardziej mniej oczywistych rzeczy zawsze ma sos tabasco. Ona nie lubi mdłego życia, lubi mieć przyprawione.
1: Opowiadaliśmy o tym wczoraj czy przedwczoraj, że dodadzą ci taką saszetkę. Tyćkę i nie masz co z nią zrobić, no i nosisz, no.
0: No właśnie, a ona ma ze sobą, w razie czego, jak jest coś mdłe, to sobie przyostrzy. No dobrze, za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Ice of Base, już teraz design. No właśnie, sos tabasco na grilla to się przyda, ale ja nie wiem, czy ten weekend będzie grillowy, taki chyba nie do końca.
1: Dlaczego nie? Zawsze to wakacje, zawsze to jakaś okazja. A poza tym mamy święto, mamy weekend. Święteczny, prawda?
0: Tak jest, trzeba poświętować. Ace of Base już teraz.

0: ABC, Ace of Base. Kompletujemy podręczniki, kompletujemy zeszyty, przybory szkolne, bo jak szkoła już niedługo. Szymon napisał do nas, że dla niego takim oznakiem, taką oznaką, że już zbliża się koniec wakacji i niedługo szkoła, to były żniwa. Mhm. A gdzieś tam przy okazji też rzeczy do kupienia w supermarketach. No ale co poradzić? Teraz już od początku lipca są, bo komercjalizacja, to tak jak trochę z Bożym Narodzeniem, czy Wielkanocą.
1: Ale to tak, że pozwala to rodzicom rozłożyć trochę te koszty w czasie.
0: A to też prawda. Mhm. Mam nadzieję, że przyszły wam tu już w trawki, bo tam jest 300 plus.
1: No co na to 300 na zeszyty?
0: No, zawsze coś pomoże, zawsze jakaś ulga.
1: No, no oczywiście, że tak. No dobra. Co tam jeszcze? Anita napisała. To prawda, cały dobry humor siadał wtedy.
0: Jak się okazało, no właśnie, że już można kupić zeszyty w szkole.
1: Humor nie siada, bo my z wami do godziny 9 przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Czas na wiadomości.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne kroki po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało oficjalnie wykluczonych z partii. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Francja i Hiszpania walczą z pożarami. Ewakuowano kilka tysięcy osób. We Francji niebezpiecznie jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Z kempingu trzeba było ewakuować tam 2000 osób. Z kolei w Hiszpanii palą się lasy i łąki w Aragonii. Ewakuowano 900 osób oraz szczątki pierwszych monarchów historycznego regionu. Według służb ogień wybuchł w lesie za sprawą podpalacza. Dziś na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pielgrzymów, to m.in. 6 pielgrzymek z Warszawy. Wśród nich wojskowa z reprezentantami Litwy, Słowacji, Niemiec i USA. Jutro na Jasnej Górze główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
2: Wiadomości ze Szczecina, Małgorzata Tobiasz. Już dziś startują żagle, a jakie jednostki będziemy mogli podziwiać przy nabrzeżach na wałach Chrobrego, mówi Celina Wołosz, rzecznik spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
3: Holenderska Minerva, która do nas przypłynie po raz pierwszy. Fanów twórczości Tolkiena zapraszam na Lothlórien i takim, myślę, że bardzo fajnym żaglowcem do zwiedzania będzie także Baltic Beauty, które w tym roku obchodzi swoje stulecie. I może nie żaglowiec, ale też dosyć ciekawa jednostka, parowy lodołamacz, który został wybudowany w Szczecinie na początku lat 1900.
2: Ponad 30 żaglowców to jednostki z Polski, Niemiec, Holandii czy Skandynawii, a żagle potrwają do 16 sierpnia. Zmieniamy temat, uwaga na fałszywe SMS-y. Oszuści podszywają się pod inspekcję transportu drogowego, wysyłają wiadomości z informacją o nieuregulowanej opłacie i grożą zawieszeniem rejestracji pojazdu i uprawnień do kierowania. To jednak kolejna próba oszustwa, której celem jest zdobycie naszych danych. Zaglądamy do pogody. Kiedy tylko się budzimy, a na niebie jest słońce, to już wiadomo, że dziś pogoda będzie dopisywać. Zachmurzenie będzie słabe, więc nie będzie żadnego ratunku przed rozpalonym do czerwoności słońcem. Temperatura wynosi 18 stopni, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie w Szczecinie wysoko, 1023 hektopaskale.

0: Radiem Plus.
1: Sun of Jamaica za chwilę, słońce Jamajki, a my czekamy na słońce na zdjęciach, na waszych pocztówkach, w naszym pocztówkowym konkursie.
2: Tak jest. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A te pocztówki wysyłajcie przez stronę internetową www.radioplus.pl.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Za 19 minut będzie godzina 8 w rejonie fiordów północno-wschodniej części Svalbardu. Wycieczka sobie płynęła statkiem. No i turyści wyglądali, bo oczywiście podziwiali te fiordy. Fiordy jadły im z ręki, jak to
1: w dowcipie.
0: No, w dowcipie tak jest. No. W każdym razie, no nie, pojawił się osobnik, który no, z ręki lepiej, żeby nie jadł niedźwiedź, miś polarny. A spał sobie gdzieś tam na brzegu. I
1: ja
0: co?
1: Wiem, to te takie, co mają żółte futerka.
0: Żółte? Zawsze myślałem, że to białe.
1: Na początku jest białe, a potem się umorusa taki.
0: No to no. Dobrze, no ale to trzeba wskoczyć do wody. Ale ten spał na brzegu. No i jeden turysta wpadł na pomysł, a obudzimy misia, żeby fajne zdjęcie było. I włączył taką syrenę alarmową. Zwierzę się obudziło, zdenerwowane trochę. Poszło w inne miejsce. Nic się tam nie stało. Przemieścił się po prostu miś. Ale turysta dostał niedługo mandat,
1: i
0: bo jest
1: dobrze.
0: Takie przepisy, że nie wolno niepokoić misia polarnego.
1: Ja bym mu jeszcze misia do paszportu wbiła,
0: że misie,
1: misia nie wpuszczamy.
0: Mi się nie podoba twój przyjazd, tak?
1: Nie podoba mi się.
0: Ale ten mandat to też nie byle co, bo dostał wysokość tego mandatu 20, w przeliczeniu na nasze, 20 tysięcy złotych za to, że włączył syrenę w obecności misia.
1: To będzie się bał zatrąbić już teraz.
0: Kogokolwiek w mieście. Tak. Gatunek chroniony to chroniony, trzeba go chronić. Przed bardzo hałasami mi też.
1: Człowiek to czasem jak pójdzie, to się nie umie zachować.
0: No
1: naprawdę.
0: Nie umie, no. A trzeba przeczytać przepisy. No, dokładnie. Właśnie. Albo zapytać przynajmniej rezydentkę, czy tam jak ona się nazywa, ta co.
1: Czy wolno, czy nie wolno.
0: No.
1: Dobra, to co, Enya za chwilę. Anywhere is, a potem Wham, wake me up before you go, go. A potem już przypomnimy wam, jak wziąć udział w naszej fantastycznej zabawie. Świetna torba jest plażowa, a w tej torbie ho, ho, ho, ile tych niespodzianek, bo zaglądałam przed chwilą. No i nasza pocztówka też.
0: W dużej części plus. To są niespodzianki związane z wyjazdami i z wakacjami.
1: Zdecydowanie.
2: Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Właszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Bum, bum, bum. O właśnie, czas na dawkę przypominającą kofeiny. Za 5 minut 8 w Radio Plus. Ty widzę, że już jesteś po.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nie jest dobrze, jestem przed, ale to może dlatego, że też przed tygodniowym urlopem, dlatego tak się zachowuję. Przepraszam cię, Kasiu, dzisiaj za to.
0: I za cały przyszły tydzień.
2: Ale wyślę pocztówkę.
0: Dobrze, będę czekać.
2: Jeszcze nie wiem, gdzie pojadę, takie trochę spontaniczne. Czekamy na wasze pocztówki. Zwykle to było tak, że się szło do kiosku na pocztę, do księgarni, kupowało pocztówkę z danego miejsca.
0: Stoisko było też czasem takie, wiesz, obrotowe i można było sobie wybrać.
2: Tak. Ale to już są gotowe rzeczy, a my czekamy na wasze, bo macie pewnie swoje ulubione zdjęcia, swoje ulubione widoki, swoje ulubione pozy, bo też możecie na tej pocztówce wystąpić. Także wyślijcie nam to zdjęcie z pozdrowieniami poprzez naszą stronę internetową, a my

0: Za naszych czasów, pisze Jaco, nie było nawet zeszytów i się załatwiało. Jak to nie było zeszytów? Zeszyty to pamiętam zawsze gdzieś były.
1: Nie był taki kryzys papierniczy, wydaje mi się, że coś pamiętam.
0: Aha. Dobrze, a teraz to marketing skraca dzieciakom wakacje, pisze Jaco. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że to rodzice biegają za tymi zeszytami, a dzieci to mają gdzieś to i cały czas głową są w wakacjach. Do końca sierpnia, pisze Jaco, powinno się wakacjować, a w pierwszych dniach września wszystko spokojnie i taniej na pewno kupować, ale jak tak wszyscy w pierwszych dniach września się rzucą, to dopiero będzie koszmar. Kolejki
1: się pojawią.
0: Przepychanki przy tych kasach albo...
1: I tak źle, i tak niedobrze. Dużo narzekamy dzisiaj.
0: Dzisiaj tak? Nie, ja mam wrażenie... Tak?
1: Nie,
0: no dobrze.
1: Nie wiem, no, przerwijmy to.
0: Nie zauważyłem, ale odsłucham nasz program. Jeżeli za dużo narzekałem dzisiaj, to złożę samokrytykę.
1: Nie, ja nie mówię, że ty, tylko ogólnie. No. Dobrze, to co? Czas popatrzeć w przyszłość z uśmiechem na ustach, prosto w słone słońca.
0: O, jak późno, za minutę ósma.
1: Ściecha mnie to.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Rozłam w PiS-ie już przypieczętowany. 40 osób wykluczonych z partii. Są wyniki sekcji zwłok. 7-latek utonął w łódzkim akwaparku. Sukces Jagiellonii i przełożony mecz Lecha. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Decyzję po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Koleżeński sąd dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiS-u 38 posłów i 2 senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiS-u. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Jeśli tego nie zrobią, to po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami PiS-u. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad 2 tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczyli o jego życie. Dziecko zmarło w środę, a sekcję przeprowadzono wczoraj w Zakładzie Medycyny Sądowej.
3: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
1: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Prokuratura planuje przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu. Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich. Takie informacje przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Awanse zostaną wręczone jutro podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Pierwszy raz podczas defilady, a nie na osobnej uroczystości.
4: To jest dobra informacja. To pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowy generałów. Część generałów dostanie kolejną gwiazdkę po prostu. Kolejny awans generalski będzie udziałem kilku generałów, a kilkunastu, kilkudziesięciu będzie miało możliwość brania udziału w tej uroczystości.
1: Minister Obrony Narodowej podziękował za współpracę w tej sprawie m.in. prezydentowi i premierowi.
4: To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, w wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, tak jak to miało miejsce, jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana.
1: Wręczenie nominacji generalskich jutro o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wielki sukces Jagiellonii, pech Górnika i przełożony mecz Lecha. Słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers. Mecz zakończył się wynikiem 1-1, który premiował drużynę Adriana Siemieńca.
5: Bardzo wymagający to był przeciwnik. Tym bardziej się cieszymy, że awansowaliśmy dalej, bo to duża dla nas sprawa naprawdę. Gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii i dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
1: Mówił po meczu trener Jagiellonii. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze po remisie 1-1 z węgierskim Ferencvarosem. Do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansował za to Raków Częstochowa, który pokonał Hammarby 1-0. A dopiero dzisiaj rewanżowy mecz rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaksvík zostało przełożone, bo z powodu mgły poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze.

0: Pogoda w Szczecinie. Już o poranku temperatura zaczyna rosnąć. I tak krok po kroku, albo jakby to powiedzieli Hiszpanie paso a paso, będzie coraz cieplej i cieplej. Co za tym idzie, słońca nam dziś nie zabraknie, chmury cienia nie dadzą. Temperatura osiągnie maksymalnie 29 stopni, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie 1023 hektopaskale.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Pora wstawać, pięć. Dzień się piękny zapowiada. Piątek dzisiaj, 14 sierpnia.
3: Tak, jest. Dzień dobry. Oby to był dzień na piątkę, a nawet szóstkę. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 13 minut po godzinie 8. Magda z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy to ty na zdjęciu?
3: Tak, jak najbardziej.
1: Bo domyślam się, że...
3: Chciałam dotrzymać słońce.
1: No właśnie, podtrzymać słońce to takie popularne, żeby to słońce zatrzymać, ale tak pomyślałam sobie, że ręczne zaćmienie robisz.
3: Tak, tak. Można powiedzieć, że tak, aczkolwiek nie do końca zdawałam sobie wtedy sprawę, ale pomyślałam, że jest fajny moment na to, żeby coś takiego zrobić i turki mi pomogły, więc spróbowałam złapać słońce.
1: Tak, bo to trzeba...
3: Na dłuższy okres.
1: Poustawiać, mamo, wyżej, to prawa ręka, lewa jeszcze troszkę się przesuń i wtedy wyjdzie.
3: Dokładnie, w śmiechu mieliśmy to niemiarę, ale w miarę się udało.
2: Ale zamiana była? Dziewczyny potem też trzymały słońce?
3: Niestety nie, bo już słońce zaszło.
1: No trochę to trwało.
3: W tym dniu oczywiście.
1: Ale to najważniejsze, to jest ujęcie z nad Bałtyku?
3: Tak, tak, Dębki.
2: Dębki.
3: W tym roku odwiedzaliśmy Dębki, pogoda dopisała. Bardzo fajna miejscowość, mogę polecić. Pierwszy raz byliśmy, jest mnóstwo miejsca do rekreacji, fajne plaże. Myślę, że tam wrócimy.
1: I napisałaś do nas: miłych wakacji, niech będzie dużo słońca, odpoczynku i pięknych wspomnień. O to właśnie nam chodzi z pocztówką, nie tylko widoczek, ale też wspaniałe słowa.
3: Dokładnie, dokładnie.
2: No to dziękujemy,
3: wam życzę.
2: Dziękujemy za to spotkanie, wysyłamy zestaw gadżetów do ciebie. Myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie w tej wielkiej torbie.
3: Bardzo wam dziękuję. Zrobiliście mi dzień dzisiaj.
2: Dziękujemy wzajemnie też. Zdjęcie nam się bardzo podobało.
1: Dziękujemy.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Czekamy na pocztówki od pozostałych na naszej stronie radioplus.pl. Załącznik trzeba tam dodać w specjalnym formularzu, wbić swoje zdjęcie, wysłać nam pozdrowienia, a my będziemy dzwonić.
4: Reklama. Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Reklama.

0: Diana Polanka na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8. Takie zdjęcie jest. Znaczy, zdjęcie jest dowodem na to, że rzeczywiście doszło do interwencji straży ekopatrolu i to działo się w podwarszawskich Łomiankach. Właściwie to już chyba było.
1: Dobra, dobra, mów, o jaki gatunek chodzi.
0: Chodzi o jeżozwierza.
1: O
0: jeżu, jaki duży
1: jeż. Ten zwierz, no.
0: No właśnie, okazuje się, że, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie jesteśmy chyba jakimś miejscem przebywania specjalnie na wolności jeżozwierzów.
1: Jeżo, to ja rozumiem, kilku osobników widziałem w okolicy.
0: Nadmuchany. No. Na szczęście tej igły nie postawione, jeszcze się nie zdenerwował, chociaż pewnie za chwilę się zdenerwuje, że go gdzieś tam chcą odłowić. Nie wiem, skąd się tam wziął, w każdym razie przypominamy, że to niebezpieczne zwierzę, bo duże i rzeczywiście potrafi pokuć i to bardzo boleśnie. Mm-hmm. No i tyle. Odłowione na szczęście.
1: A jak to ładnie teraz wygląda. Pewnie,
0: no właśnie, teraz szukają pewnie jakiegoś właściciela albo co.
1: Bo jeż to... Mm-hmm. A może on jest tam sobie właścicielem? Dlaczego kto ma mieć u kogoś?
0: No nie, no ale czym on tam, co żre w tych lasach?
1: Nie wiem, coś tam sobie znajdzie. Dzikie zwierzę w końcu. Bo wiesz, bo...
0: Dzikie zwierzę.
1: Jeże to mają na grzbiecie takie te kolce, tak. A jeżozwierz to ja widzę, że on z tyłu, tak, z tyłu jak, patrzy, jak paw taki ogon ma.
0: No i pif paf i no, poszło.
1: Ale wiesz, że czytam, że drugiego widziano 10 kilometrów dalej.
0: A to jednak rodzinka.
1: A nie wiem, czy się znają.
0: Może się... No może by ich zostawić spokojnie. Tak
1: jak... A myślałem, że zeswatać.
0: Jak... Nie no, to słuchaj, no nie ma siły, muszą się znać. Chociaż 10 kilometrów to sporo, jak dla jeżozwierza. Dobra, nie kombinujmy, jedźmy dalej. Kombi słodkiego, miłego życia już teraz na antenie Radia Plus 26,5 minuty po godzinie 8. Nie wiem, co bym sobie pomyślała, gdybym takie zwierzę wieczorem zobaczyła. Ciekawe, pewnie bym się uszczypnęła.
1: Ciekawe, czy jak się już przywitają, to jedno do drugiego powie, ale kujesz?

0: Jako całą klamkę. Jeszcze teraz tak, ale za 3 tygodnie trzeba będzie...
1: Całuj, nie gadaj!
0: Iść do szkoły jednak. Szukamy podręczników, szukamy zeszytów, bo to już w szkołach. To samo pomyślałem, Konrad napisał, jak byłem w sklepie ostatnio. Sierpień i już rzeczy do szkoły. Jak to już, no?
1: Cieszmy się, że jeszcze tych tam...
0: Na szczęście już dawno nie muszę do niej chodzić. Dalej. Dyni?
1: No tak, niedługo dynie będą
0: No to
1: starszyć.
0: Jak się skończą szkolne rzeczy, to będą dynie.
1: To wyjmiemy dynie. No dobrze, ważne, żeby dynia uśmiechnięta. 29 minut po 8, czas na wiadomości w skrócie w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na drodze krajowej numer 76 w miejscowości Stoczek Łukowski zderzyły się dwie osobówki. Nie ma rannych, ale są spore utrudnienia w ruchu. Policja wprowadziła ruch wahadłowy na odcinku Garwolin-Łuków. A utrudnienia też na krajowej 50 w Młodzieszynku. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Służby ogłosiły drugi i trzeci stopień zagrożenia i przypominają, by w lasach nie rozpalać grillów i ognisk. Leśnicy są w pełnej gotowości, mówi Paweł Wcisło z Lubuskich Lasów Państwowych.
2: Wilgotność ciółki leśnej to są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
1: Większość pożarów lasów w Polsce powstaje w wyniku działalności człowieka, najczęściej przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem. W piłkarskiej ekstraklasie czas na czwartą kolejkę. Zaczną ją derby Mazowsza, w których Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś o 20:30. Dwa mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcia między Wisłą Płocka-Lechem oraz Jagiellonią a Pogonią.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Od dziś do niedzieli Szczecin zamieni się w żeglarską stolicę regionu. Na Odrze pojawią się żaglowce. Łasztownia wypełni się koncertami, warsztatami i strefami dla rodzin, a wieczorem niebo rozświetli pokaz 150 dronów. Nad bezpieczeństwem imprezy będzie czuwać 248 strażników miejskich działających w systemie rotacyjnym. Dodatkowo do dyspozycji dyżurnego Straży Miejskiej pozostanie 103 strażników i 51 patroli. Służby zapowiadają też zdecydowanie walkę z nieprawidłowym parkowaniem, alkoholem spożywanym poza wyznaczonymi miejscami i zakłócaniem porządku. Zabezpieczenie imprezy od strony wody będzie prowadzone przy użyciu jednej motorówki dziennie na dwie zmiany. Zmieniamy temat. Świnoujście analizuje nową koncepcję transportu między wyspami, a chodzi o tramwaj wodny. Jeżeli projekt doczeka się realizacji, tramwaje wodne mogłyby pełnić podwójną funkcję. Z jednej strony stanowiłyby uzupełnienie systemu komunikacji pomiędzy wyspami, z drugiej mogłyby stać się nową atrakcją turystyczną oraz wygodnym sposobem dotarcia do miejsc położonych nad wodą. Na razie projekt znajduje się na etapie koncepcyjnym. A my zaglądamy do pogody. Lato dziś do nas zawita i to w najbardziej ekstremalnej wersji. Od samego rana dużo słońca i to się w ciągu dnia nie zmieni. Chmury się nie zjawią i nie przyniosą nam ulgi ani wsparcia. Temperatura wynosi 18 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków południowych, ciśnienie 1023 hektopaskale.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To już piątek, to już weekend przed nami, nawet świąteczny, chociaż to święto wypada w sobotę. Z okazji soboty niektórzy...
5: Świątek do nocy był. Nie, przepraszam, bo wszystko przez ciebie, bo mi przed chwilą Serenę Williams pokazywałeś i Robiego Williamsa teraz. No.
4: Dobrze, posłuchajmy piosenki, bo wszystko nam się poplątało już.
5: No tak, dokładnie, to ja po tą kawę lecę.

0: A teraz będzie człowiek z koszem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. To też w zasadzie nie kosz na głowie, ale głowę włożył w kosz. No na dobrze. Śmieci, tak.
1: Człowiek... Ale jak to się wydarzyło?
0: To się tak wydarzyło, że jest pewien komik brytyjski, który postanowił wziąć udział w wyborach uzupełniających do parlamentu brytyjskiego. Będzie się ścierał z Nigelem Farage'em, który jest znany człowiek, bo on tam promował Brexit, który jest jego najgroźniejszym rywalem. No i on występuje w takim przebraniu, proszę.
1: A to wygląda trochę jak ten robot, taki android.
0: Trochę tak, a oczywiście, no. Albo ten Lord Vader.
1: Albo Lord.
0: I on z tym koszem będzie występował, on podobno już kilka lat temu stanął do walki.
1: Ma być śmieszno czy straszno, bo do końca nie
0: wiem. Nie wiem, no to taki performance pewnie polityczny, że jak się dostanie do tego parlamentu, bo przepisy zakazują występowania tam w przebraniach, więc będzie musiał swoją twarz pokazać. Ale na razie bierze udział w debatach, atakuje tych mainstreamowych polityków. On zresztą bardzo wykształcony człowiek, bo on skończył filologię klasyczną na Oxfordzie. Później pisał dla brytyjskich programów satyrycznych teksty, a teraz postanowił spróbować swoich sił w polityce. Nawet kiedyś miał taki pseudonim Lord Buckethead, ale z powodu praw autorskich musiał z niego zrezygnować. Mi się przypomniała pani Bucket.
1: No właśnie.
0: No, a właśnie.
1: Ale słuchaj, ale to trochę się martwię, że on się przegrzeje jednak.
0: Tam na wyspach, chociaż tam też trochę upały dotarły, ale ciekawe, czy już mu tam nie przegrzało różnych styków. Będzie ciekawie.
1: W każdym bądź razie. No dobrze, za chwilę Limal w Radio Plus i czerwone gitary. Płoną góry, płoną lasy.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: to co, coś rzuci między nas małą przerwę teraz, ponieważ...
1: Tak, rzuć wszystko, co chcesz.
0: Tak, ale wrócę wypoczęty.
1: Odnaleźć z powrotem mnie, znaczy drogę do studia.
0: I siebie może
1: tak,
0: odnajdę.
1: Tak, jak w piosence, to ta parafraza taka.
0: Czerwone gitary, płoną góry, płoną lasy. My mówimy już do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Bo to koniec piątkowego poranka, ale za chwilę pałeczkę przejmie Agnieszka Morawska.
1: Życzymy wam fantastycznego weekendu z Radiem Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Trafi do pieczy zastępczej 4-latka, która w Łomży spadła z balkonu. Polskie służby zatrzymały Rosjanina, szykował zamach na obywatela USA. Kolejne grupy pielgrzymów docierają na Jasną Górę. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jest decyzja sądu po dramatycznym wypadku w Łomży. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa.
2: Analizując sytuację dziecka, rodziców, bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
1: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
2: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
1: Przypomnijmy, w niedzielę 4-latka spadła z 5. piętra. Uratowały ją przypadkowe osoby, które złapały dziecko w koc. W tym czasie jej matka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.

0: Polski.
1: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
2: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
1: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
3: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Po wycieku danych milionów Polaków kary grożą tysiącom przychodni. Jak informuje Rzeczpospolita, chodzi o placówki, które były administratorami danych pacjentów i powierzyły platformie MyDoctor ich przetwarzanie. Tymczasem służby szukają hakerów, którzy stoją za kradzieżą danych medycznych prawie 19 milionów Polaków. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że dane nie zostały sprzedane i nie są elementem żadnej gry. A zdaniem ekspertów i tak możemy mówić o dużym szczęściu, o czym więcej Michał Rawa.
4: To, że wykradzione dane nie zostały upublicznione, to bardzo dobra informacja. Gorzej, jeśli trafiłyby do internetu lub zostały sprzedane krajom czy podmiotom Polsce nieprzyjaznym.
5: Wtedy przeszukanie takiej bazy pod kątem osób będących potencjalnymi celami jakichś operacji wywiadowczych, wyszukanie ich słabych punktów, wyszukanie ich chorób może służyć do szantażu.
4: Podkreśla Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona. Eksperci zaznaczają, że każdy z nas może już teraz zrobić niewiele, ale powinniśmy zastrzec swój numer PESEL i być ostrożnym przy podejrzanych telefonach z przychodni, bo przestępcy mogą wykorzystać na przykład informacje o przebytych przez nas chorobach.
3: Wicepremier Gawkowski przekazał, że skradzione zostały m.in. dane jednego z ważnych polskich polityków.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Lubelscy pielgrzymi dotrą dziś na Jasną Górę. Około 11 wejdą na wały jasnogórskie, a ostatnim akcentem będzie dla nich msza święta o 13.30.
7: Jest to czas pielgrzymowania, czyli czas zatrzymania, tu budowania wspólnoty, łączenia się razem w drodze naszej ojczyzny do Pani Jasnogórskiej.
3: Mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Paweł Saran. Dziś na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątników, to m.in. 6 pielgrzymek z Warszawy.
6: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Zaczynamy od The Eagles i Hotelu Kalifornia.

0: Za tobą pójdę na bali. Krzysztof Krawczuk w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 18, prawie 19 minut po 9, a jeśli o bal chodzi, to troszeczkę skromniejsza wersja, prywatka. Prywatka z Radiem Plus z Markiem Sierockim to już od 20, ale na razie. 9, 18, 19 na zegarze, jest piątek, być może dzień wolny od pracy. Gdziekolwiek jesteście, cieszę się, że jesteście z nami.
1: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie. Reklama.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Lato trwa. Trwają także wakacje. A kto już myśli o kolejnych i jest fanem tego, co dzieje się na niebie, szczególnie jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne, to będzie okazja, żeby zobaczyć kolejne zaćmienie Słońca. Być może właśnie, gdy będziecie na wakacjach i to w Egipcie. Tegoroczne zaćmienie Słońca, które obserwowaliśmy w Hiszpanii, ono trwało tam około 1,5 minuty. Na 1,5 minuty Słońce zasłoniło Księżyc i na odwrót. I przez 1,5 minuty było ciemno. A tym razem to będzie 6 minut i 20 sekund. Więc jeżeli macie w planach Egipt w przyszłym roku, to warto planować to na przykład w Luksorze 2 sierpnia. Ale to za rok. Na razie mamy 2026, zaćmienie Słońca za nami, a przed nami jeszcze wiele wakacyjnych dni i na te wakacyjne chwile liczę, że się z nimi podzielicie. Po prostu na radioplus.pl jest specjalny formularz, a prosimy o wysłanie nam pocztówki z wakacji, takiej zdjęciowej i do pisania pozdrowień. Dzisiaj można czekać jeszcze na telefon ode mnie i od Janka, a przypominam, że do oddania w zamian mamy naszą pocztówkę z podpisami, do tego jeszcze pocztówka taką, byście mogli komuś wysłać, komu chcecie, i do tego jeszcze cały zestaw letnich gadżetów od Radia Plus. She's Like a Wind i Patrick Swayze. Teraz.

Fun Factor, I Wanna Be With You, Baby w Radio Plus, lato z nutą nostalgii. Czy wy też śpiewaliście, a one były już wszędzie? Coś takiego powstawało, jeżeli sobie próbowaliśmy na melodię tego utworu polskie słowa dopasować. Ale jeśli chodzi o wszędzie, to tutaj posłużę się cytatem Susan Sontag. Nie byłam wszędzie, ale wszędzie na pewno jest na mojej liście. A wy gdziekolwiek jesteście, dajcie nam znać. Zróbcie zdjęcie waszego ulubionego letniego dnia. Może to jest właśnie dzisiaj, ale może już takie macie gdzieś w telefonie, w aparacie i chcecie się tym podzielić. Do tego dopisać swoje pozdrowienia wakacyjne. Na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. Jest specjalny formularz. Tam proszę wysłać swoje zdjęcie z wakacji, dołączyć do tego pozdrowienia, a my się tym samym odwdzięczymy między innymi pocztówką z naszymi podpisami. Do tego jeszcze jedna pocztówka, żebyście mogli ją komuś wysłać. I mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. Okulary, torba i różne inne rzeczy, które przydają się latem.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Śmiertelne potrącenie na przejeździe w Toruniu. Duże utrudnienia na kolei. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Wraca program CPN. Trębacze, puzoniści czy klarneciści. Od niedzieli spotkamy ich w Kaliszu. Minęła 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. To przy ulicy Kluczyki, chwilę po godzinie 8:00. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Duże utrudnienia na kolei, o czym nasza reporterka Marta Łazarska.
2: Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, to bryda relacji Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia. Na ten moment utrudnienia dla tego kursu sięgają około 2 godzin. Z opóźnieniem około 15-minutowym muszą liczyć się także pasażerowie jadący przez Toruń Głównym do Lublina, Katowic, Wrocławia czy Gdyni. Mowa o pociągach takich jak Kujawiak, Doker, Hutnik czy Niegocin.
1: Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności zdarzenia. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskim. Spore utrudnienia na S5 koło Żnina. Na trasie w kierunku Poznania osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To o ile będzie taniej?
3: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w

0: W zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
1: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jeden z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
0: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
2: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
3: Obniżki zawsze się przydadzą.
0: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
4: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Szef MON-u komentuje najnowsze doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnijmy, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiS-u o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tiraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
5: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
4: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
6: Wiadomości Radia Plus.
4: Młodzi trębacze, puzoniści, klarneciści czy waltorniści zjadą do Kalisza. W niedzielę startuje letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, której tradycyjnie towarzyszyć będzie festiwal Roztrąbiony Kalisz.
7: Do Kalisza przyjeżdża co roku około 300 do 400 młodych adeptów sztuki, którzy codziennie ćwiczą na swoich instrumentach. Gramy w parku, przy fontannie nocy i dnia i w różnych zakątkach miasta Kalisza będzie nas można usłyszeć.
4: Mówi organizatorka wydarzenia Małgorzata Kałużna. Festiwal potrwa do 21 sierpnia.
6: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. 9:54, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cisara i Albano i Romina Power teraz w Radio Plus.

0: Uptown Girl i Billy Joel w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 prawie teraz na zegarze. I jeszcze są wakacje, ale widmo szkoły już gdzieś tam na horyzoncie się pojawia. Przede wszystkim, gdy wchodzimy do sklepów i widzimy takie nowe, pachnące, błyszczące długopisy, flamastry, zeszyty, które trzeba będzie we wrześniu zapakować do plecaka. A wraz ze szkołą potrzebne będą książki, może także te z biblioteki. A i wtedy może nam się przypomnieć, że chyba trzeba było którąś z tych pozycji, którą mamy na półce, zwrócić do czytelni. Może kara już się jakaś też naliczyła, ale może też się uda, że ktoś wam tę karę odpuści. Tak jak na przykład 77-letniemu Australijczykowi. Ross Simmons postanowił otworzyć pudełko z pamiątkami rodzinnymi, które było zamurowane w kominku. Odkrył je po przeprowadzce 30 lat temu i nie zaglądał do niego od momentu, w którym je znalazł. To też dziwne. Gdy już to pudełko otworzył, okazało się, że jest tam książka zatytułowana Zabytki Aten i została wypożyczona z biblioteki blisko 150 lat temu. Wypożyczył ją dziadek pana Rossa, i który był architektem i prawdopodobnie z tej książki korzystał. I gdy pan Ross chciał odnieść książkę do biblioteki, okazało się, że kara przez 150 lat urosłaby do 97 dolarów australijskich. Jeśli uwzględnimy inflację, to byłoby to obecnie 28 tysięcy australijskich dolarów. W przeliczeniu na złotówki to ponad 73 tysiące, więc spora kwota, ale placówka postanowiła taką karę umorzyć. Bardzo cieszy się dyrektorka lokalnej biblioteki. Ucieszyła się, że ta książka została zwrócona, ponieważ gdy bibliotekę zakładano, było w niej tylko 1000 książek, a ta zaginiona miała numer 506. I teraz sporo osób przyjeżdża do biblioteki po to, żeby tę książkę chociaż w dłoni potrzymać. Jest to też atrakcja turystyczna, która przyciąga sporo osób, a dzięki temu biblioteka także zarabia. 21 minut prawie po 10 teraz. Radio
1: Plus. Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

Kulesona Espinada w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze 26 minut do 11. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ten weekend planują wyjechać nad Bałtyk. Na popolskiej stronie według sanepidu można kąpać się we wszystkich nadbałtyckich kąpieliskach właśnie. Gorzej z tymi śródlądowymi, bo tam na przykład jeśli chodzi o Zalew Szczeciński, wstępnicy nad Zalewem Szczecińskim, to tutaj już jest troszeczkę gorzej, zakwit sinic. Ale jeżeli chodzi o nadmorskie plaże, to oprócz, jeżeli jest na przykład zbyt niebezpieczna pogoda, no to wtedy patrzymy oczywiście na flagi, ale jeśli chodzi o te sanitarne zabezpieczenia, to tutaj problemów nie ma. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo weekend upalny, a gdziekolwiek jesteście, niezależnie czy od tego, czy nad morzem, czy w górach, czy nad jeziorem właśnie, czy jesteście gdzieś poza Polską lub w Polsce, czy wyjechaliście na wakacje, czy w tym roku spędzacie je w swojej miejscowości, pokażcie nam, jak wyglądają wasze wakacje, zróbcie zdjęcie i wyślijcie nam pozdrowienia z wakacji na radioplus.pl. Jest specjalny formularz, a my odwdzięczymy się tym samym. Dorzucimy jeszcze oprócz naszej pocztówki z pozdrowieniami, z podpisami, dorzucimy jeszcze trochę wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Torn i Natalii Imbruglia, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w delikatesach Centrum. Milk Patrol! Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Miał szpiegować dla Polski. Rosjanin trafił do kolonii karnej. Mężczyzna i czteroletni syn odnalezieni. Szczęśliwy finał poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Będzie też coś dla fanów serialu Rancho. Jutro zlot fanów produkcji. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma trafić do kolonii karnej za współpracę z polskim wywiadem. Rosjanin Georgij Pirogow został skazany na 23 lata pozbawienia wolności, donosi niezależny rosyjski portal Meduza. Taką decyzję miał podjąć moskiewski sąd, a poinformowało o tym FSB, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Według rosyjskich służb Pirogow wyjechał do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Miał skontaktować się z polskim wywiadem. Jego zadaniem było zbieranie i przekazywanie tajnych informacji o systemach uzbrojenia używanych przez Rosję w czasie wojny. Pirogow miał pozyskiwać wiedzę od pracowników rosyjskiej zbrojeniówki. Poszukiwał też danych osób, które mógł potencjalnie zwerbować. Według rosyjskiego wywiadu dotował też z pomocą kryptowalut ukraińskie wojsko i miał organizować dostawy uzbrojenia z Polski do Ukrainy. Podkreślmy, że przekazywane przez FSB informacje są niemożliwe do zweryfikowania.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. Szczęśliwy finał całonocnych poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Policja odnalazła 31-latka i jego 4-letniego syna. Obaj wczoraj około godziny 17 wyszli z mieszkania i ślad po nich zaginął. Mieli być widziani późnym wieczorem w centrum miasta. Do akcji ruszyli zaalarmowani policjanci. Przeszukiwali ulicę i zamieścili na stronie komendy dane oraz zdjęcia poszukiwanych. Ojca i 4-latka odnaleziono dopiero rano. Obaj są cali i zdrowi. Wulkan Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Tysiące osób próbują wydostać się z wyspy lub dotrzeć na nią na urlop. Tymczasem władze do jutra do 2:00 w nocy przedłużyły zakaz lotów na lotnisku w Katanii, największym na Sycylii. Wielu turystów próbuje z kolei dostać się jak najbliżej dymiącego krateru. A na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
3: Ten kontrast widać tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony Etna nadal przyciąga wzrok. Jak teraz widzę, dymi się z tego pierwszego i drugiego krateru. Z drugiej strony tysiące turystów mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Odwołane loty, wielogodzinne przejazdy przez wyspę i szukanie miejsca w samolotach z innych lotnisk. Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje

0: że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie. Z Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawdziwa gratka dla wielbicieli kultowego serialu Rancho. Jutro w Jeruzalu koło Mińska Mazowieckiego piąty zlot fanów produkcji. Będą spotkania z aktorami, koncerty, a także bieg i marsz z kijkami.
3: W Jeruzalu, czyli w miejscu, gdzie kręciliśmy i kręcimy serial Rancho, odbędzie się czwarty bieg spod ławeczki. Spod ławeczki słynnej przed sklepem. Bieg śladami miejsc serialu Rancho.
1: Mówił Artur Barciś, czyli serialowy Czerepach. Nowe odcinki kultowego Rancha będzie można obejrzeć już jesienią.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Only You i Savasz na początek tej godziny.

0: Bolero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 11 teraz na zegarze. Pocztówka z wakacji to już za chwilę. Od kogo tym razem pocztówkę zacytuję i z kim się połączymy, przekonamy się za moment, ale zachęcam do tego, żeby nam wysyłać swoje zdjęcia z wakacji, z urlopu bardziej, bo wakacje to ma młodzież, chyba że młodzież wśród słuchaczy też się znajduje i chce się z nami podzielić tym, co właśnie w wakacje robi. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka z Okuninki, pocztówka od Agnieszki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Agnieszko, napisałaś tak. Pozdrawiamy ze słonecznej Okuninki. Piasek gorący, woda ciepła, niebo bezchmurne. Cudowny wyjazd, choć z przygodami. SOR, ekipa najlepsza i sprawdzona. Co to za sytuacja? Co to za przygody?
2: A przygoda była taka, że jak tylko dojechaliśmy na miejsce, dzieciaki pojechali na rowery. No i niestety hamulce odmówił posłuszeństwa i trzeba było jechać na szycie.
1: Ale wszystko dobrze się skończyło.
2: Oczywiście.
1: Ile tych szwów?
2: Tylko dwa.
1: Ach, to przynajmniej będzie pamiątka z wakacji trochę na dłużej, skoro nieszkodliwa. Dobrze, tak to się wszystko skończyło, ale tak, słoneczna Okuninka, przyznam, że trochę moje wspomnienia z wakacji tutaj przywołałaś, bo jako dziecko spędzałam wiele sezonów właśnie w Okunince nad Jeziorem Białym. Czy wciąż woda taka czysta?
2: Tak, wciąż taka czysta, ładna, przyjemna. My osobiście byliśmy już drugi rok z rzędu. Część ekipy była trzeci rok z rzędu, także nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, ale raczej jezioro niż morze.
1: Super, ale też pytanie, czy to już tak, czy ta pocztówka doszła do nas, gdy wy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze jesteście?
2: Nie, już wróciliśmy.
1: Czyli
2: już
1: tak jak tradycyjnie zdążyliście wrócić, pocztówka do nas dotarła. Zdjęcia przepiękne,
2: dokładnie.
1: Słoneczniki, rowery, czyli było aktywnie. A czy pocztówki też wysłane, takie tradycyjne, czy tylko ta do nas?
2: Tylko tutaj. Już jakoś tak zaginęło już to, bo jeszcze ze dwa lata temu jeszcze ze Stegny wysyłaliśmy taką pocztówkę. Ale jednak już raczej telefonicznie to idzie.
1: Dlatego my za tę pocztówkę ze zdjęciami bardzo dziękujemy. Odsyłamy swoją z naszymi podpisami, jeszcze taką, którą będzie może można komuś wysłać. A do tego jeszcze gadżety letnie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: No my przede wszystkim całe Radio Plus i życzę wszystkim jeszcze udanych wakacji, bo pogoda jest naprawdę cudna i tyle.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i życzymy wam również tej pogody i oby do końca sierpnia jeszcze można było gdzieś wyskoczyć, może się uda. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Na zegarze teraz 16 minut do 12, a ja mam zaproszenia już na jutro. Jutro, sobota, 15 dzień sierpnia. Wydanie specjalne, między innymi Weronika Kostrzewa zaprasza, ale także Magdalena Szefernaker, ale będzie także i wycieczka po Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie z Małgorzatą Świtałą, to od 13. A do południa dzisiaj Chłopcy z Placu Broni i Kocham Cię, między innymi.
1: Reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Wracają maksymalne ceny paliw. Wiemy, ile zapłacimy w poniedziałek. Niewybuch w centrum Warszawy, ewakuacja kilku tysięcy osób. Coraz więcej rezerwacji. W sierpniu wyjeżdżamy częściej niż w lipcu. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dobre informacje dla kierowców, od początku przyszłego tygodnia za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach w najbliższy poniedziałek. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN, o czym wczoraj poinformował premier. Ceny będą niższe o około złotówkę na litrze, tak jak przewidywali analitycy.
2: Przez najbliższe dwa tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
1: Podkreśla Michał Staniak z działu analiz XTB. Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz zapłacą mniej.
3: Obniżki zawsze się przydadzą.
4: Ja się martwię o swoją kieszeń.
5: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
4: to już przerażenie.
6: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
1: Mówili kierowcy na Śląsku naszemu reporterowi Dariuszowi Bromboszowi. Pakiet CPN, który przywrócił rząd, oznacza niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach, które będzie regulował minister energii. Trzeba ewakuować nawet 4 tysiące osób, saperzy, policja i strażacy w akcji na Warszawskiej Woli. Służby będą wydobywać niewybuchy znalezione podczas prac na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki natrafił tam wczoraj na 4 pociski z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów trzeba ewakuować mieszkańców w promieniu 300-400 metrów od niewybuchów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb. To najpewniej celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Łotewskie służby szukają szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkodę. Bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji. Rosyjskie działania elektromagnetyczne potwierdzają również celowe przekierowanie i skierowanie drona w naszą przestrzeń powietrzną. Dron operował na stosunkowo dużej wysokości. W związku z tym jego szczątki mogą znajdować się daleko od miejsca zdarzenia. Przekazała rzeczniczka sztabu połączonego łotewskich sił zbrojnych Iweta Berzina. Alarm powietrzny obowiązywał nie tylko na Łotwie. Także Finlandia nad ranem wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sierpień w turystyce z wyraźnym przyspieszeniem. W pierwszej połowie miesiąca rezerwacji jest o ponad 40% więcej niż w tym samym czasie w lipcu. Turyści zwracają uwagę, że sierpień jest lepszy na wyjazdy ze względu na stabilność pogody i mniejszy ruch w popularnych miejscowościach.
7: Sierpień jest trochę taki spokojniejszy, bym powiedziała.
8: Najlepiej statystycznie przełom lipca-sierpnia. Zawsze jest pogoda.
9: To zależy jeszcze może gdzie. Ogólnie jestem przyzwyczajony samemu organizować i samemu wyjeżdżać bez biura podróży.
1: Z danych z portalu travelist.pl wynika, że w tym miesiącu najchętniej jeździmy w góry. Tu liczba rezerwacji wzrosła aż o

0: 57%, nad morzem o 33%, a nad jeziorami o 6%.
1: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, rozpoczęły się żagle. Przy wałach Chrobrego cumują jednostki, które będzie można zwiedzać, a nawet się nimi przepłynąć. Są atrakcje dla najmłodszych, warsztaty, strefy food trucków, a na scenie koncerty, które wystartują już dziś, mówi Celina Wołosz, żegluga szczecińska.
2: W piątek będziemy mieć trochę różnorodne tutaj gatunki muzyczne, bo będziemy mieć i zespół Ira, i będziemy mieć Oskara Cymsa czy Dawida Kwiatkowskiego, ale na początek na tej scenie wystąpi nasz szczeciński chór Politechniki Morskiej razem z zespołem WW.
1: Żagle potrwają do niedzieli. Zmieniamy temat. Krzewy rosnące między chodnikiem a ścieżką rowerową przy ulicy Łącznej w Szczecinie szpecą zamiast zdobić, skarżą się spacerowicze. To pęcherznica kalinolistna, która została zasadzona w 2014 roku w ramach przebudowy ulicy. Widać, że roślina jest w coraz gorszym stanie, liście żółkną i są suche. Miasto zna stan nasadzeń i informuje, że nie wie, jakie są powody takiego stanu rzeczy. Jeśli jednak sytuacja się nie zmieni, rośliny zostaną wymienione na inny gatunek. Słońce jest dziś niepodzielną królową naszego nieba i w sumie to wystarczy za opis całej dzisiejszej pogody. Nie ma chmur, więc nie będzie cienia, ale nie będzie także deszczu. Temperatura wynosi 27 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków południowych, ciśnienie 1021 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
4: Piątek.
5: Piąteczek.
4: Piątunio. Dzień dobry, Marek Sierocki.
5: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Zaczynamy słynnym hitem Krzysztofa Krawczyka. Aż się wierzyć nie chce, ta piosenka ma już 25 lat. Bo jesteś ty, Krzysztof Krawczyk, na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Backstreet Boys to jeden z najsłynniejszych, a kto wie, czy nie najsłynniejszy boys band wszechczasów. Lata 90., początek lat 2000 to czas, kiedy odnosili niesamowite sukcesy i do takich sukcesów należy piosenka, którą za chwilę Państwu zagramy.
2: O tak, to wszystko się zgadza. Quick Playing Games With My Heart, to już za moment, ale faktycznie ta nostalgia, numer swoje lata ma, ale ta nostalgia wraca do nas cały czas, to bardzo modna piosenka.
1: Niesamowicie, Backstreet Boys i te utwory właśnie z końca lat 90. przeżywają niesamowity renesans na wszelkiego rodzaju prywatkach, nawet my wieczorem w naszych wakacyjnych miksach gramy te piosenki, między innymi właśnie Quit Playing Games With My Heart.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.

0: To zrobiło się sentymentalnie, trochę też filmowo, bo ta piosenka kojarzy się jednoznacznie z filmem Bodyguard, w którym główne role zagrała właśnie Whitney Houston i Kevin Costner.
1: A teraz piosenka, która na singlu ukazała się latem 1981 roku. Utwór skomponowali Maurizio Fabrizio, Riccardo Fogli, on też ten utwór zaśpiewał, tekst napisał Guido Morra, a o brzmienie zadbał wówczas popularny producent Giancarlo Lucarello. Piosenka stała się wielkim hitem, utorowała też drogę do zwycięstwa na festiwalu w Sanremo w roku 82. Wtedy Riccardo Fogli właśnie wygrał. To jeden z takich włoskich hitów wszechczasów i właśnie tę piosenkę już teraz Państwu przypominamy. Malinconia Riccardo Fogli.

0: To był wrzesień 1991 roku. Ukazał się wtedy album Stars zespołu Simply Red. Muzykę skomponował oczywiście Mick Hucknall, wokalista, lider zespołu. Rekordowa sprzedaż. Album rozszedł się naprawdę w wielkim nakładzie. Był jedną z najlepiej sprzedawanych płyt przez 2 lata w Wielkiej Brytanii. No i to brzmienie, mieszanka popu, soulu, nawet elementów jazzu i muzyki funky. To wszystko sprawiło, że płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem. No jeszcze ten niesamowity głos Micka Hucknalla.
1: Za chwilę niesamowity, jedyny w swoim rodzaju głos Elvisa Presleya. No, tak się składa, że 16 sierpnia roku 77 Elvis Presley zmarł w swojej posiadłości w Graceland w wieku zaledwie 42 lat, czyli no myślę, że przynajmniej o połowę za szybko.
0: Dokładnie tak, pewno 16 sierpnia będziemy wspominali Elvisa Presleya, a dziś wspominamy jeden z jego wielkich hitów.
1: Always on my mind.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.

0: To przebój wizytówka Edyty Geppert, Życie, kocham cię nad życie. Wspaniała piosenka, wielki sukces na festiwalu w Opolu.
1: A jak nie kochać życia, skoro trwają wakacje i przed nami jeszcze dwa tygodnie tych wakacji. Dla wielu osób też dzisiejszy dzień to taki początek długiego weekendu. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a jeśli tak, to dajcie znać, co robicie, bo od poniedziałku, a właściwie już nawet dzisiaj po godzinie 14 kolejna odsłona naszej zabawy, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione smartfonem, napisali jakieś pozdrowienia, można to zrobić na radioplus.pl. My natomiast odwdzięczamy się klasycznymi pocztówkami, jak to się dawniej wysyłało, jedna z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga czysta, do wysłania komuś albo na pamiątkę dla was samych, do tego jeszcze garść letnich gadżetów od Radia Plus. Czy ty pocztówki wysyłałeś swego czasu?
0: Bardzo
1: wszyscy
0: często,
1: to robili, prawda?
0: Bardzo
1: jeszcze takie
0: często.
1: Muzyczne były, pamiętasz?
0: Tak, też były takie muzyczne widokówki, że pisało się tam jakąś treść, ale też można było nałożyć taką pocztówkę na gramofon i ona grała. Albo była wbudowana do tego jakaś taka melodyjka w postaci małego elektronicznego gadżetu.
1: Kojarzysz, czy Kind of Magic grupy Queen znajdowało się
0: raczej
1: na takich
0: pocztówkach?
1: Raczej
0: to
1: nie.
0: Wiesz, prawa autorskie już wtedy były przestrzegane. Ale zaprosimy za chwilę do wysłuchania tego wielkiego hitu grupy Queen. Natomiast ja zapraszam dziś i jutro wieczorem od 20 na antenie Radia Plus. Oczywiście prywatka, a w niej przeboje, a między innymi grupy Queen.
1: A tak się składa, że Radio Plus ma prawa do emisji tej wspomnianej piosenki. Nie zawahamy się teraz jej zagrać.
0: Dokładnie tak. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Kind of Magic, grupa Queen. W tym składzie słyszymy się w poniedziałek. Janek zostaje z państwem przez 3 godziny, a ja zapraszam na 20.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Lecą głowy po aferze z pieniędzmi dla powodzian w Karkonoszach. Ogromny ruch i zatory drogowe na autostradzie A6 koło Szczecina. Także Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. Jest 13. Marcin Bartnik. To kolejna dymisja po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Decyzją zarządu województwa wraz z Hubertem Papajem odwołano też Radę Nadzorczą Agencji. To pokłosie afery związanej z odwołaną już wcześniej wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Anną Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o rynki, zaznacza minister energii Miłosz Motyka.
2: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji, to 0,5 mld zł w te dwa tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
1: Na razie nie ma jednak planów uruchamiania rezerw strategicznych. A Polacy ruszyli już na długi weekend. Ogromny ruch i zatory drogowe na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Korki tworzą się między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz węzłami Szczecin-Podjuchy i Szczecin-Dąbie. Aktualnie sięgają 11 i 7 kilometrów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca kierowcom korzystanie z tras alternatywnych. YouTuber o pseudonimie Stu po ekstradycji trafił już do polskiego aresztu, informują śledczy. W przyszłym tygodniu ma zostać przesłuchany przez prokuratora. Posiadający polskie i brytyjskie obywatelstwo, twórca internetowy jest według śledczych zamieszany w tak zwaną Pandora Gate. Mężczyzna po jej wybuchu wyjechał na Wyspy Brytyjskie i tam został aresztowany. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Brytyjski sąd podtrzymał pod koniec lipca swoją wcześniejszą decyzję o ekstradycji Stewarta KB do Polski, od której 34-latek odwołał się w lutym. Mężczyzna trafił wczoraj do aresztu w Warszawie. Jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Aferę z jego udziałem ujawnił przed 3 laty inny youtuber, Sylwester Wardenga. Według śledczych Stu miał się dopuścić przestępstw latem 2015 i w sierpniu 2018 roku. Miał także rozpijać osoby małoletnie. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także treści o charakterze lifestyle'owym i komediowym. Obserwowały go ponad 4 miliony internautów. Śledczy nie precyzują na razie konkretnego terminu jego przesłuchania. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
1: O czym przypominał Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
4: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Mówi Krzysztof Witt.

0: Lot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
1: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
0: Pozostaje nam obserwować nadajnik GPS Krótka. Każdego dnia będą pojawiać się nowe sygnały pokazujące, gdzie znajduje się ptasi podróżnik.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. W trakcie imprezy Żagle część kas biletowych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego funkcjonować będzie w niestandardowych godzinach. Otwarte zostaną także tymczasowe punkty kasowe przy ulicy Wyszyńskiego, Hangarowej i Celnej. I te będą otwarte od 10 do nawet 1 w nocy. Bilety wieczorem będzie można kupić także w kasie biletowej na Placu Rodła, która otwarta będzie w weekend do 22. Z kolei po Żaglach w poniedziałek 17 sierpnia siedziba Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego będzie nieczynna. Tego dnia nie będzie również funkcjonować biuro obsługi interesantów mieszczące się przy ulicy Klonowica 5. Zmieniamy temat. Już po raz piąty wyruszy ze szczecińskich Podjuch krótka piesza pielgrzymka przez Puszczę Bukową do świętej Anny w kościele w Binowie. Miejsce to było w średniowieczu lokalnym sanktuarium maryjnym, gdzie pielgrzymi doznawali łasku zdrowienia po obmyciu się w cudownym źródle. Kościół jednak nosił wezwanie Matki Najświętszej Marii Panny i jej m.in. dedykowany był piękny gotycki ołtarz, którego kopia znajduje się dziś w kościele. Początek pielgrzymki w kościele parafialnym świętych apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach o godzinie 16. Pochmurnie i szaro. Mam już Waszą uwagę? To uwaga, to był żart. Bo na niebie słońca tyle, że aż chmury się nie mieszczą. Praży, pali, daje czadu. Jak nie musicie wychodzić, to tego nie róbcie. Temperatura wynosi 28 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków południowych, ciśnienie w Szczecinie 1020 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: No to piątek, ten wyczekany dzień i takie też przeboje piątkowe w Radio Plus teraz. Abba, gimme, gimme. Janek Paserski, dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: To jak to było w jednym z tych znanych polskich filmów? Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło, to do przodu. Czasami powoli, bo korki się robią w stronę Gdańska i Świnoujścia, ale jeżeli jesteście w trasie, spokojnie, proszę się nie denerwować. Będziemy wam tak grali, żebyście jakoś szczęśliwie dojechali tam, gdzie się wybieracie na swój długi weekend. Długi weekend to jedno, ale w ogóle przecież trwają wakacje. Bawimy się, spędzamy cudownie czas odpoczywając i prosimy was przy okazji o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co robicie w trakcie swoich wakacji, a do tego można jeszcze nam napisać kilka słów pozdrowień. To wszystko na radioplus.pl, tam odsyłamy, bo trwa nasza zabawa pocztówka z wakacji z Radiem Plus i w ramach tej zabawy już po 14.30 mniej więcej za godzinę zadzwonię do kogoś i oczywiście pogadamy o tym, co robicie, o waszych pozdrowieniach, ale my odwdzięczając się wam przekażemy dwie pocztówki, takie zupełnie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi i pozdrowieniami od nas, druga zupełnie czysta. Można sobie zostawić na pamiątkę, można komuś wysłać, a do tego jeszcze garść letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary przeciwsłoneczne, a no jeszcze przecież torba plażowa. Radio
1: Plus. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

Ten jedyny D1 and Only to czasny hoax, oczywiście, a w polskiej wersji Jacek Stachurski, no i jego niezapomniany przebój, ten typ niepokorny, piątek, piąteczek, piątunio. To brzmi słodko, prawda? Ale jakby komuś jeszcze było za mało słodko, to teraz na osłodę dołożę The Archies i Sugar, Sugar.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
10: To Lego Pikachu!
9: Nie.
10: Ha? Jak to?
9: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
12: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
13: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Powoli zbliżamy się do godziny 14. Marcin Bartnik już za chwilę z najświeższym wydaniem wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Wraca sprawa afery z pomocą dla powodzian na Dolnym Śląsku. Są kolejne dymisje. Ewakuacja 4000 osób na warszawskiej Woli. Na miejscu pracują saperzy. Za chwilę też Rady Mazurskiego w Opru przed wypłynięciem na jeziora. Jest 14. Marcin Bartnik. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano również Radę Nadzorczą i powołano nową,
2: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
1: Wyjaśniał Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego. Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. Pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców z zabrzańskiej pizzerii. Policjanci złapali na razie dwie osoby, 17 i 20-latka z Rydułtowów. Są to pseudokibice Górnika Zabrze.
3: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
1: Relacjonował Sebastian Biok z zabrzańskiej policji. Przypomnijmy, pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami, którzy przyjechali na mecz z Górnikiem Zabrze. Goście zabarykadowali się wewnątrz restauracji. Napastnicy zdemolowali lokal. Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli. Podczas robót budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy. Są to pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej.
4: Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów.
1: Informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej. Ewakuowano mieszkańców bloku przy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
5: No po prostu kazali wyjść, bo jest bomba.
6: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
7: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. To najgorsze jest to czekanie.
8: Jest to ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, wiadomo.
1: Na miejscu pracują saperzy, na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Długi sierpniowy weekend rusza pełną parą. Wielu turystów wybiera się na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Zanim wyruszymy na jeziora, warto dokładnie sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednio przygotowana. Przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
9: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego housebota. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu? Czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną?
1: Wypływając żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie, dodaje Bartosz Brzozowski z warmińsko-mazurskiej policji.
10: Jeżeli patrol policji zatrzyma nas i będziemy mieli w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 zawartości w wydychanym powietrzu alkoholu, jest to kara grzywny do 500 zł. Powyżej 0,5 promila będzie sporządzony wniosek do sądu. Może być kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz może być zabrany patent.
1: Pamiętajmy, że szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto znać przepisy.
11: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Od dziś do niedzieli Szczecin zamieni się w żeglarską stolicę regionu. Na Odrze pojawią się żaglowce, łasztownia wypełni się koncertami, warsztatami i strefami.

0: dla rodzin, a wieczorem niebo rozświetli pokaz 150 dronów. Nad bezpieczeństwem imprezy będzie czuwać 248 strażników miejskich działających w systemie rotacyjnym. Służby zapowiadają też zdecydowaną walkę z nieprawidłowym parkowaniem, alkoholem spożywanym poza wyznaczonymi miejscami i zakłócaniem porządku. Zabezpieczenie imprezy od strony wody będzie prowadzone przy użyciu jednej motorówki dziennie na dwie zmiany. Co to była za noc dla fanów tenisa? Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała turniej WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Polska tenisistka pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Pierwszy set był całkowicie pod dyktando Świątek. Rybakina z trudem zdobywała punkty. Polka trudności miała w szóstym gemie, gdzie prowadząc 3-2 musiała bronić dwóch breakpointów. Wyszła jednak z opresji i z małymi perturbacjami dotrzymała poziom do końca. Świątek wywalczyła 26. tytuł w karierze, a jej rywalizacja z Rybakiną jest obecnie najbardziej zaciętą w kobiecym tenisie. Dziś Dubaje i Kanary to mogą nam zazdrościć. Na niebie pełne słońce, zachmurzenia brak, więc żar się z nieba leje. I taka sytuacja utrzyma się w pogodzie do końca dnia. Uff, jak gorąco. Temperatura wynosi 29 stopni, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie 1020 hektopaskali.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Aha, już teraz na dobry początek tej godziny w Radio Plus. Janek Pasterski. Dzień dobry. Take on me w głośnikach i 6 po 14.

0: panowie z Motor Talking, a ja tak sobie pomyślałem, Geronimo z Cadillac, że może ktoś właśnie Cadillaciem albo Cabrio udaje się gdzieś na wymarzony urlop, na długi weekend, który już jakby w pełni. I to widać po miastach, które są puste, widać też po autostradach, które są natomiast zakorkowane. Ale spokojnie, oby dojechać i miło spędzić ten czas. Jeśli wakacje, to także nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam pozdrowienia, wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem komórkowym. Takie zdjęcie, na którym pokazujecie, jak wy spędzacie swój urlop, a można to wszystko wysłać na radioplus.pl, naszej stronie internetowej, tam odsyłamy. My natomiast w nagrodę będziemy mieli pocztówkę i to podwójną, bo jedna jest z naszymi pozdrowieniami i podpisami redakcyjnymi, druga natomiast zupełnie puściutka. Można komuś bliskiemu coś napisać i wysłać, albo sobie na pamiątkę zostawić i powiesić magnesikiem na lodówce, chociażby do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Za chwilę w tej sprawie będę do kogoś dzwonił.
1: Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Reklama.

0: z wakacji w Radiu Plus.
1: Tak jest, wakacje, a my dzwonimy do was z Radia Plus, tam gdzie właśnie spędzacie urlop. Tak jak ja teraz zadzwoniłem do Magdy. Magdo, dzień dobry.
2: Witam.
1: Dzień dobry, no to za granicę się dodzwoniłem, bo ty i twój partner Maciej jesteście teraz obecnie w Grecji.
2: Tak jest, zgadza się.
1: A żeby więcej powiedzieć, to na jednej z greckich wysp, Symi. Dużo słońca, z tego co widzę, tak?
2: Olbrzymie. Upojona jestem słońcem, klimatem greckim i przepysznym jedzonkiem.
1: A,
2: polecam
1: tak,
2: wszystkim
1: tak.
2: Greckie wyspy. Symi niewielka, urocza. Kto był, ten mi uwierzy.
1: No a kto nie był, to się powinien przekonać samemu. Do kiedy się urlopujecie jeszcze?
2: Jeszcze kilka dni i czas wracać. Wiem, że w kraju pogoda nie rozpieszcza, zwłaszcza w okolicach Koszalina. Pozdrawiam wszystkich z Koszalina i z Mielna, bo niestety w tym roku lato nad Bałtykiem kapryśne.
1: Aha, no tak, to się często zdarza. Fajnie, że trafiliście w takim razie pogodę. Bawcie się jak najlepiej. Od nas w prezencie dwie pocztówki. Jedna podpisana przez naszą redakcję, druga zupełnie czysta. Oczywiście takie klasyczne pocztówki, jak to się niegdyś wysyłało. Do tego letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Bardzo dziękuję. Dobrego wypoczynku.
2: Dziękuję pięknie.
1: Do
2: widzenia.
1: Usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.

0: tyle energii, tyle pogody w tym numerze Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson. Na koniec tej godziny zbliżamy się do 15 w Radiu Plus. Marcin Bartnik, wiadomości, to za moment.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Prokuratura sprawdza atak hakerski na firmę medyczną. Wyciekły dane 19 milionów Polaków. Groźny pożar w pobliżu chorwackiego Omisz. Jest apel naszej ambasady. Zakończyła się 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Jest 15. Marcin Bartnik. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego i wykradzenia potężnej ilości danych medycznych. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli informacje o ponad 19 milionach osób, w tym historię ich chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
2: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
1: Mówił Mateusz Chłystun. Ponad 1000 osób ewakuowanych, co najmniej 36 rannych. To efekt pożaru, który dotarł dziś do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lowa Rogoźnica. Jest też pilne ostrzeżenie płynące z polskiej ambasady dla osób przebywających w Chorwacji. Mieszkańcy okolic Omisza potwierdzają, że sytuacja jest trudna. Minęły 24 godziny, odkąd ogień ogarnął całe miasto i wszystko spłonęło. To miasto żyło tylko dzięki tym drzewom oliwnym, bo nie ma ani fabryk, ani zakładów. Nie ma już nic. Tak mówił jeden z lokalnych mieszkańców. Chorwacja nie jest jedynym krajem południa Europy, który zmaga się z żywiołem. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach. Protest mieszkańców dzielnicy Zabłecze w Nowym Sączu. To tam taką konstrukcję chce postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
3: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
4: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad stuletnie, wszystko będzie zniszczone.
5: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
6: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
1: Urząd miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nimi 12 dni drogi, pokonane pieszo 320 km. Zakończyła się 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. To ponad 1500 ludzi, mówi ksiądz przewodnik Paweł Saran.
7: 1250 pielgrzymów, którzy pielgrzymowali z nami przez cały szlak. Dodatkowo dojeżdżało ponad 300 osób na szlak pielgrzymi, na jeden bądź kilka dni, którzy również przeżywali te rekolekcje.
1: Pomagał nam cały sztab ludzi, dodaje ksiądz Saran.
7: 32 kapłanów, 70 zakonnych, 7 kleryków, którzy przeżywali tą 48. lubelską pieszą pielgrzymkę na Stągórę. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy łączyli się z nami duchowo, w swoich domach, w Lublinie, czy nie tylko w Lublinie, w funduszu Idę z Tobą. To jest kilka tysięcy osób, codziennie modlą się za nas, a my nieśliśmy ich intencje.
1: Lubelska piesza pielgrzymka wyruszyła 3 sierpnia pod hasłem Idźcie i głoście.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Kolejne opóźnienia na budowie Mediateki. Powoli staje się to opowieść z cyklu niekończących się historii. Pierwotnie nowa biblioteka na Prawobrzeżu miała być gotowa.

0: w 2023 roku. Potem mowa była o lipcu tego roku, ale już dziś wiadomo, że i tego terminu nie udało się dotrzymać. Prezydent Piotr Krzystek informuje, że według ostatniego protokołu zaawansowania robót sporządzonego na koniec czerwca tego roku inwestycja była wykonana w 80%. Obecnie trwają ustalenia pomiędzy szczecińskim TBS a generalnym wykonawcą dotyczące realnego terminu zakończenia robót. Zmieniamy temat. Jeśli kogoś nie interesują morskie przygody, to jeszcze dziś można się wybrać na spacer z historią w tle, a dokładnie będzie to wyprawa śladami historii Alei Wojska Polskiego z finałem na dawnym szczecińskim Westendzie. Co przetrwało, a co z niej przeminęło, zniknęło bezpowrotnie. Fotoplastykon, najstarsze kino, dom towarowy braci Merc, a także najbardziej popularne lokale dawnej szczecińskiej gastronomii, Jubilatka czy Lucynka i Paulinka. Spacer rozpocznie się dziś o godzinie 17 przed kościołem Serca Jezusowego. Jeśli wybieracie się teraz na podziwianie żaglowców, to koniecznie weźcie ze sobą wodę, nakrycie głowy, krem z filtrem. Słońce jest na niebie samo i praży niemiłosiernie, nie ma dla nas litości. Temperatura wynosi 30 stopni, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie 1019 hektopaskali lekko się waha.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: I przebojowa Celine Dion teraz na początek tej godziny. W to piątkowe popołudnie, 7 minut prawie po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemne, uspokajające rytmy, w wakacje, w długi weekend, dzisiaj piątek. Takie numery też wolniejsze na pewno się pojawią, ale również będą te szybkie w prywatce z Radiem Plus, Marek Sierocki za konsoletą. Dzisiaj i jutro, od 20 do północy, także no, szykujmy się na wieczór. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: Kolego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
2: Reklama.

wspaniały Zbigniew Wodecki. No i pozdrawiamy tych, którzy nad polskim morzem akurat odpoczywają. Być może właśnie w chałupach. A teraz Police Every Breath You Take.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
2: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
3: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Feels Like Heaven to oczywiście Fiction Factory na koniec naszego piątkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego popołudnia, dobrego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek zaraz po godzinie 12. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło.
1: Reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

18-letni Bartosz G. odpowie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Papież zaapelował o pełną ochronę godności i praw najmłodszych.

0: takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
1: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
2: Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie. Stamtąd sprowadzono go do Polski. Paliwo drogie, a ulga rządowa dopiero po weekendzie. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o około złotówkę za litr. Na obniżki trzeba jednak poczekać do poniedziałku.
3: To by było dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
4: Bo ludzie zawsze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
5: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
6: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
5: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
6: No to tak, to prawda. Jestem zdecydowanie za.
2: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Od kilku godzin pracowali na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Wszystko na miejscu obserwował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
7: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
8: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
7: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
2: W sumie opuścić je musiało około 4 tysięcy mieszkańców. Papież Leon XIV opublikował orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, zaapelował o pełną i natychmiastową ochronę godności i praw najmłodszych opuszczających swoje kraje. 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony przez Kościół 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci.
9: Wiadomości Radia Plus.
2: Czy sztuczna inteligencja jest realną konkurencją dla pracowników? Z raportu NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że zagrożonych może być nawet 5 milionów miejsc pracy. Choć prognozy są niepokojące, to na razie nie powinniśmy się bać, przekonuje Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
10: Na chwilę obecną w danych nie widzimy takich trendów, które nasuwałyby nas na zwolnienia związane z AI. Takie dane płyną z USA, ale kiedy się głębiej im przyjrzymy, potem okazuje się często, że albo były to zwykłe zwolnienia pod pretekstem sztucznej inteligencji, lub te firmy często też się w Stanach wycofują potem z tych swoich zwolnień, bo okazuje się, że ta technologia jeszcze nie jest w stanie zastąpić wszystkich pracowników.
2: Sztuczna inteligencja wciąż się jednak rozwija. Jako pierwsi mogą ucierpieć pracownicy biurowi, dodaje ekspert.
10: Najsilniej eksponowane na sztuczną inteligencję są zawody biurowe. W Polsce mowa o nawet 70% zawodów biurowych, które mogą mieć styczność ze sztuczną inteligencją, jeżeli ta technologia będzie szeroko wdrażana.
2: Z raportu wynika, że mniej więcej co piąty pracujący Polak obawia się, że zostanie zastąpiony w swojej pracy właśnie przez sztuczną inteligencję.
11: Słonecznie, bezchmurnie i słońce praży niemiłosiernie. Jutro podobnie, z tą różnicą, że będzie jeszcze bardziej upalnie. Temperatura w tej chwili osiąga 30 stopni Celsjusza, noce chłodniejsze do 16 stopni, a w ciągu jutrzejszego dnia będzie znowu upalnie, nawet 34 stopnie. W niedzielę trochę chłodniej, do 24. A od poniedziałku zaczną pojawiać się chmury. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, powiewa 18 km na godzinę i w nocy będzie słabnąć i zmieni kierunek na południowy. Ciśnienie na barometrach wynosi 1020 hektopaskali i będzie rosnąć.
9: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
11: Dzień dobry w magazynie W Rytmie Wydarzeń. Przed mikrofonem do 18 Mariusz Wrzesiński i miło mi będzie spędzić z Wami dzisiejsze piątkowe popołudnie. W kalendarzu mamy piątek, 14 dzień sierpnia. No i jakby nie patrzeć, 3/4 wakacji za nami. Jest to 226 dzień roku. Do końca roku zostało 139 dni. Słońce w

0: Zeszło dziś nad Szczecinem o 5.39, zajdzie o 20.35. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 2 godziny i 5 minut. Dziś imieniny Maksymiliana, Alfreda i Eusebiusza. Solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.
1: Radio Plus Szczecin.
0: Sześć i pół po 16:00. Zaczynamy.

0: był Lionel Richie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: No to zajrzyjmy na szczecińskie ulice, jak odbywa się ruch. W związku z zamknięciem wałów Chrobrego i nabrzeża, no tam spodziewamy się dużo dużych objazdów. Zwalniamy, a w zasadzie stoimy na ulicy Szczenieckiej w kierunku centrum, Gontyny i Matejki w obu kierunkach, no i na Malczewskiego. To w związku właśnie z zamknięciem Jana Skolna od ulicy Bibuła do Wyszyńskiego. Także troszeczkę wolniej pojedziemy na ulicy Zagadłowicza na Głębokim do skrzyżowania z Miodową. Na ulicy Kołłątaja, rondo Sybiraków i Warcisława przed wiaduktem kolejowym. W centrum miasta praktycznie zwalniamy tylko na Kardynała Wyszyńskiego i na Placu Zwycięstwa w kierunku Krzywoustego. Nitka wjazdowa na trasie zamkowej to także efekt zamknięcia Jana Skolna do centrum. I to już korkuje się na wysokości mostu nad Odrą. Na Gumieńcach przed rondem Hakena musimy uzbroić się w cierpliwość, a także zwalniamy na węźle Kijewo w kierunku granicy. Jak zawsze, no w zasadzie to nie jest tak źle, nie jest tak źle. Chyba wszyscy są na tym, na wałach Chrobrego i na żaglach. Jak zawsze życzymy anielskiej cierpliwości za kierownicą i szerokości na drodze.
1: Radio Plus Szczecin. Radio
0: Plus. To przed nami Bamboleo, Gypsy Kings.

0: To była Millie Farmer w utworze Déjanté. A już za chwilę zajrzymy na Stołczyn, na przejazd kolejowy. Sprawdzimy, co tam się dzieje.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Reklama.
9: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: A już 19 sierpnia rozpoczną się prace związane z przebudową przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Nad Odrą i Stołczyńskiej. Szczegóły zna Małgorzata Tobiasz.
10: Od 19 sierpnia, a dla nocnych linii autobusowych od nocy z 19 na 20 sierpnia, na okres około 2 tygodni wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 63, 102 i 526. Mówi Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
11: Autobusy linii 63 kursować będą w skróconej relacji Kołłątaja-Telejard z dotychczasową częstotliwością. Na drodze łączącej ulicę Nad Odrą z fabryką Telejard przy skrzyżowaniu z ulicą Nad Odrą uruchomione zostaną dodatkowe przystanki Nad Odrą przejazd kolejowy. Autobusy linii 102 w obu kierunkach kursować będą zmienioną trasą od przystanku Kościelna do przystanku Police Myśćcięcino krzyżówka i dalej bez zmian z dotychczasową częstotliwością. Uruchomiona zostanie także zastępcza linia autobusowa 863 kursująca w relacji Stołczyn Północny Police Myśćcięcino. Uruchomiona zostanie również zastępcza linia autobusowa 802 kursująca w relacji Stołczyn Północny Police Myśćcięcino Krzyżówka. Autobusy linii nocnej 526 kursować będą zmienianą trasą jak linia 102 z dotychczasową częstotliwością. Uruchomiona zostanie zastępcza nocna linia autobusowa 586 kursująca trasą linii 802. Na pętli Police Myśćcięcino-Krzyżówka kursy linii 586 skoordynowane będą z kursami linii 526.
10: Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linie 63 czy 102 nadal mogą z nich korzystać.
11: Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 63 uprawnieni są do korzystania z linii 63 na zmienionej trasie oraz wszystkich linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą linii 63 oraz z linii 863 i 802 na całej trasie, a także z linii 107 na odcinku Wilcza Wiadukt Police Myśćcięcino-Krzyżówka. Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 102 uprawnieni są do korzystania z linii 102 na zmienionej trasie oraz wszystkich linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą linii 102, z linii 863 i 802 na całej trasie oraz z linii 63 na odcinku Policka, Telejard oraz wszystkich linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z tym odcinkiem trasy linii 63.
10: Dodaje Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Zmiany obowiązywać będą do końca sierpnia.
0: Czyli kolej metropolitalna wkracza na odcinek północny Stołczyn.
9: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: No nie mamy się co martwić, kawiarenki nie odpłyną, bynajmniej te, które są na wałach Chrobrego, pozostaną na pewno do niedzieli.
1: Radio Plus Szczecin.

0: To formacja Otawan i utwór Hands Up.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Jutro uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana także Matki Bożej Zielnej. A w niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach odbędą się uroczystości odpustowe. Anna Świdalska.
2: W Radiu Plus ksiądz Bogdan Przybysz, kustosz sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach.
3: Mamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Królowej. Wspomnienie Matki Bożej Królowej przypada na 22 sierpnia. Ono jest ustanowione przez papieża Piusa na pamiątkę objawień Matki Bożej z Fatimy. Ciekawostka, to jest 22 sierpnia. I tam papież prosił, aby ludzkość, Kościół Święty co roku ponawiała akt, czyli czynność powierzenia się, poświęcenia się Matce Bożej, jej niepokalanemu sercu. I my obchodzimy, ponieważ obchodzimy w niedzielę przed 22, chyba żeby 22 przypadło w niedzielę, więc zapraszam na 16 sierpnia na godzinie 15, to jest niedziela, gdzie będzie sprawowana msza święta i na koniec tej mszy świętej powierzymy swoich dzieci, rodziny, siebie samych niepokalanemu sercu Maryi. I chcę tu powiedzieć taką ważną rzecz. Maria do dzieci w Fatimie powiedziała tak: jeśli się to zrobi, nastanie pokój na świecie. Znaczy, jeśli się co zrobi? No właśnie to. Będą odprawiane pierwsze soboty miesiąca i ludzkość, czy my osobiście, będziemy się powierzać niepokalanemu sercu Maryi. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Najlepsze miejsce do ochrony, niepokalane serce Maryi.
2: Jest jeszcze sporo innych wydarzeń, bo są też pielgrzymki do tego sanktuarium. My pewnie o wszystkich nie opowiemy, ale gdzieś na początku września taka pielgrzymka chyba w pierwszą sobotę wędruje.
3: Przychodzą też do sanktuarium. Piękne wydarzenie to jest. Przychodzą do sanktuarium w Siekierkach do Matki Bożej Królowej Pokoju dwie piesze pielgrzymki. Jedna przychodzi na końcu maja, czyli najbliższej daty Dnia Matki. To jest piesza pielgrzymka z Mieszkowic. Oni idą z intencją o trzeźwość w narodzie i trzeźwość w rodzinie. I świeccy to organizują. I druga piesza pielgrzymka, no to też jest rewelacyjną pielgrzymką i ona ma taką specyfikę, że zdecydowana większość ludzi, można powiedzieć, że 90% to są młodzi ludzie. To są uczniowie szkoły średniej, studenci. To jest pierwsza pielgrzymka z Hojny i też organizują ją świeccy ludzie. Tak, piękna, naprawdę organizacyjnie obydwie pielgrzymki, bardzo piękne dzieła.
2: To księże kustoszu, jeszcze na koniec nawracają się tam ludzie w Siekierkach? Dziwi się ksiądz nieraz?
3: Są piękne wydarzenia, są piękne. Nie o wszystkich tak może można za dużo powiedzieć, ale są piękne wydarzenia. Są doświadczenia Bożej obecności, tak. Są doświadczenia Bożej obecności, są też uratowane dzieci, tak, czy też poczęcie dziecka, kiedy nie można go tak ogólnie jakaś mówi, że nie za bardzo, że chyba w ogóle, a obecność czy procesja drogą żeńcową i obecność przy Matce Bożej Szkapelczej się okazuje, że jednak łaska Boża jest większa od ludzkich możliwości.
2: Gościem Radia Plus był kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach, ksiądz Bogdan Przybysz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo proszę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: No to poskakaliśmy w rytmie z Michaelem Jacksonem.
1: Radio Plus Szczecin.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.
0: Już za 11 minut 17.

0: To była Sabrina, a wielkimi krokami zbliża się godzina 17. Więc za chwilę zaproszę Was na serwis informacyjny Radia Plus, który przedstawi Marcin Bartnik, a my słyszymy się zaraz po serwisie. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus.

0: Odwołany nie tylko prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o aferę z pieniędzmi dla powodzian. Trudna sytuacja pożarowa w chorwackiej Dalmacji. Są ewakuowani i ranni. Ma być największa w historii. Jutro wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jest 17. Marcin Bartnik. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale nie tylko. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
1: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papa i powołano też nową Radę Nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
2: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierowa

0: Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
1: Ogień był bardzo blisko, ale najgorsze było to, że wyjeżdżając ze Staniczy, już ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
0: Do tego, jak słyszymy, sama akcja ewakuacyjna była chaotyczna.
1: Staliśmy mnóstwo czasu, żeby w ogóle się uwolnić w stronę Omisza i tam są takie skały i pamiętam ten widok, pewnie zapamiętam go na długo, że jak ogień już wydostawał się z tej góry, to na tych skałach było widać jego odbicie. No niesamowity widok. Po prostu te góry się rozjaśniły na czerwono momentalnie.
0: Polskie MSZ nie ma informacji, by w pożarach w Chorwacji poszkodowani zostali obywatele Polski. Ma być największa w historii już jutro w Warszawie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Ma wziąć w niej udział około 2000 polskich żołnierzy oraz sojuszników z państw NATO. Część morska odbędzie się w Gdyni. Co będzie można zobaczyć na defiladzie, o tym Michał Rawa.
2: W najbardziej widowiskowej części defilady, czyli pokazie lotniczym, po raz pierwszy zobaczymy polskie myśliwce F-35. Będą też oczywiście F-16 czy sojusznicze Gripeny i Rafale. Na ziemi czołgi Abrams i Leopard, opancerzone Rosomaki i Borsuki, czy znane z wojny w Ukrainie armatochaubice polskiej produkcji Krab.
3: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu.
2: Zapowiada wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, bo w Gdyni odbędzie się morska część defilady. Tam do zobaczenia będzie ponad 20 jednostek polskiej armii i sojuszniczych wojsk z NATO.
0: Start morskiej części defilady o 11.30, ta w Warszawie rozpocznie się o 12.00.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zakopane na talerzu pod Giewontem rozpoczęła się jedna z najpyszniejszych imprez w całym roku – Europejskie Targi Produktów Regionalnych.
5: Europejskie Targi Produktów Regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas nie interesuje.
6: Przeróżne produkty z naturalnych wyrobów, to znaczy to, co matka ziemia po prostu zrodziła.
7: Najstarsza znana polska receptura, jeśli chodzi o miody pitne. Kwiat czarnego bzu, cynamon, imbir i czarny pieprz. Zagłoba to właśnie to pił.
5: Mamy rarytasy z Podlasia, mamy mnóstwo miodów, nalewek, mamy słodkości, mamy produkty węgierskie, francuskie.
0: Targi regionalne odbywają się na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego.
8: Nadal słonecznie, nadal bezchmurnie i nadal słońce praży niemiłosiernie. Jutro podobnie, z tą tylko różnicą, że będzie jeszcze bardziej upalnie. Temperatura w tej chwili osiąga 30 stopni, nie zmieniła się od godziny, przed godziną. Noce będą chłodniejsze, tu trochę można by wytchnienia przyniosą, bo tylko 16 stopni, albo aż. W ciągu jutrzejszego dnia będzie upalnie, nawet 34 stopnie powyżej zera. W niedzielę troszeczkę chłodniej, do 24, a od poniedziałku zaczną się pojawiać chmury. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, powiewa 18 km na godzinę i w nocy będzie słabnąć i zmieniać kierunek na południowy. Ciśnienie na barometrach wynosi 1020 hektopaskali i będzie rosnąć.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
8: Rozpoczynamy drugą godzinę lokalnej audycji w rytmie wydarzeń. W kalendarzu mamy piątek, 14 dzień sierpnia. Jest to 226 dzień roku. Do końca roku zostało 139 dni. Słońce wzeszło, ale zajdzie już o 20.35. Jutro za to dzień, przywitamy upalny dzień, jak przypomnę, przywitamy o 5.40. Dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, o 2 godziny i 5 minut, jutrzejszy będzie o 2 minuty krótszy. Dziś imieniny Maksymiliana, Alfreda i Eusebiusza. Solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.
4: Radio Plus Szczecin.
8: Przed mikrofonem Mariusz Rzesiński. Zapraszamy.

0: była Tanita Tikaram.
1: Radio Plus Szczecin.
0: A teraz Pet Shop Boys.

0: To było Pet Shop Boys, a teraz czas na audycję W Życie na Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Dziś Anna Świtalska porozmawia z naszym gościem o urlopie. Czy to jest możliwe, by bez wyjazdu złapać ogrom wrażeń?
2: Radio Plus, Justyna Januszczak, doradca psychospołeczny z Fundacji Wsparcia Mentalnego Młodzieży i Dorosłych. No i będziemy tak trochę namawiać do tego, aby zatrzymać wspomnienia, żeby właśnie łapać wspomnienia. I jak to robić?
3: My często mamy tendencję do tego, że nie zauważamy tego dobrego właśnie, co w naszym życiu jest, co już mamy, tak? To, co mamy już w rękach. My często marzymy albo właśnie porównujemy się z kimś innym, a nie doceniamy często właśnie tego, co już mamy, bo być może mieliśmy na przykład jakąś piękną znajomość podczas tych wakacji. Albo zobaczyliśmy naprawdę wyjątkowe miejsce, tak? Czy gdzieś urzekła nas atmosfera wspaniała. I no teraz możemy to właśnie zestawiać, tak? Z tym, że ktoś miał urlop w jakimś miejscu, które na przykład my chcemy bardzo odwiedzić. Albo po prostu uważamy, że jest lepsze. To też właśnie trzeba zawsze odnosić do siebie, tak? Co ja wyciągnęłam z tego urlopu, z tych wakacji. Być może było coś przełomowego w moim życiu. Albo wyjątkowo dobrze spędziłam czas na przykład z najbliższą rodziną, bo w ciągu roku wiele rzeczy nam umyka. Dlatego zawsze dobrze jest właśnie tak podsumować, zobaczyć, co dobrego było. Naprawdę, nawet takie najprostsze rzeczy.
2: No i łapać wspomnienia, a jeśli jeszcze nie mamy za sobą urlopu i małe mamy szanse, że będzie on długi, no to może po prostu pokorzystać z okolicy. Jakaś wyprawa do lasu na przykład też może pozostawić piękne wspomnienia.
3: Jak najbardziej. Tutaj, drodzy Państwo, wszystko od nas zależy, bo nie doceniamy tego, co mamy dookoła. Być może ktoś mieszka blisko lasu, do którego w ogóle nie chodzi. Być może właśnie są miejsca, pomimo tego, że mieszka gdzieś, w ogóle nigdy nie był, tak? I nie jest powiedziane, że urlop zawsze musi być wyjazdowy, że urlop zawsze musi być gdzieś daleko i po prostu musimy się tym chwalić.
2: Ja myślę też, że można nawet w mieście spojrzeć oczyma turysty na to, co nas otacza. Usiąść gdzieś na jakiejś ławce na placu szczecińskim i przyjrzeć się tej kamienicy, bo może ona kryje coś ciekawego, o czym my w ogóle nie wiedzieliśmy albo w ogóle nie dostrzegaliśmy tego.
3: I właśnie dopiero jak pójdziemy właśnie na piechotę albo usiądziemy, zaczniemy się rozglądać, to dostrzeżemy rzeczy, których absolutnie na co dzień nie dostrzegamy. Tak samo można zorganizować urlop na przykład w mieście bez wyjazdu, ale zachowywać się jak podczas urlopu, czyli na przykład jest jakieś kąpielisko czy jezioro. I normalnie na wakacjach byłabym, nie wiem, 2, 3, 4 godziny nad tym jeziorem. No to co za problem? Mam urlop, idę, tak, na ten basen, nad kąpielisko jakieś, nad jezioro, też się poopalać, tak, czyli nie pracuję, jestem może w domu, ale zachowuję się trochę bardziej tak, jakbym była na urlopie, czy wsiąść na rower nawet, tak, pojechać gdzieś coś odkryć. Przede wszystkim najważniejsze jest to, jak my się z tym czujemy, jak my ten czas wykorzystujemy i spędzamy. Nie każdy też się chwali tym urlopem, nie każdy ma taką potrzebę, żeby się chwalić. Zachęcam do tego, żeby właśnie w każdej sytuacji, nawet jeżeli przyjdzie nam spędzić urlop w domu, to właśnie tak zorganizować go, żeby naprawdę mieć tą przynajmniej namiastkę urlopu.
2: Żeby go po prostu poczuć.
3: Żeby go poczuć, żeby robić coś innego niż się robi na co dzień.
2: Gościem Radia Plus była Justyna Januszczak z Fundacji Wsparcia Mentalnego Młodzieży i Dorosłych, doradca psychospołeczny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
4: Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko ₩0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Reklama.

0: Niesamowicie się słucha ten utwór, bo to chyba utwór, gdzie początki radia były stereofoniczne, gdzie słychać było w kanale lewym co innego i w kanale prawym co innego.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Janet. Po francusku oczywiście ta piosenka.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Dziś dotarli do celu. Ale dla najmłodszych uczestników lubelskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę to nie tylko modlitwa i wielokilometrowa wędrówka. To także czas spędzony z rodzicami, rodzeństwem, kuzynami i nowymi znajomymi. Z dziećmi rozmawiała Małgorzata Oroń.
2: Na początek może powiedz mi, jak masz na imię i powiedz mi, jak ci się pielgrzymuje?
3: Pietrek.
2: Jak ci się, Piotruś, pielgrzymuje?
3: No, fajnie.
2: A co jest takiego fajnego w tym pielgrzymowaniu? Powiedz mi, co było takie najtrudniejsze, ale dałeś radę.
3: Tak. Wyszliśmy na samą górę i na dodatek jeszcze będziemy jeszcze pójść do tego parku.
2: Do Narodowego Parku będziecie schodzić na nocleg?
3: To prawda.
2: Słucham?
4: Na jaki nocleg?
2: No gdzieś musicie przenocować chyba, żeby iść dalej jutro, co? A powiedz mi, jak ci się pielgrzymuje, jak ci się spaceruje?
4: Dobrze.
2: Upały nie przeszkadzają?
4: Bo mam cały czas czapkę.
2: A no właśnie, czapka, dużo wody pijesz?
4: Tak.
2: A powiesz mi, z kim pielgrzymujesz?
4: Z mamą.
2: Z mamą i chyba z kimś jeszcze, co?
4: I z tatą. I z Piotrem.
5: Ala.
6: Ile masz lat?
4: 4,5.
2: Pierwszy raz jesteś?
4: Mm-mm.
2: Nie?
4: Już drugi.
2: No powiedz mi, to nie bałaś się iść kolejny raz?
4: Nie byłam.
2: Co tutaj najbardziej ci się podoba? Jak idziesz z tymi ludźmi, śpiewacie?
4: No, tak fajnie.
7: Co idzie?
2: A poznałaś jakichś nowych kolegów na pielgrzymce albo koleżanki?
7: Nie mam.
2: Nie masz?
7: Mam, tylko że na ławce.
2: Pola, powiedz mi, jak ci się tutaj spaceruje z tymi koleżankami, kolegami, rodzicami?
7: Fajnie.
2: A duży bagaż masz?
7: Tak.
2: Co masz w tym bagażu? Prece, proszę państwa, prece. No, głodny pielgrzym to zły pielgrzym, ale tutaj głodu nie będzie, co?
7: Tak. Ja mam dużo.
2: Co masz dużo? Precli czy jedzenia?
7: Jedzenia.
2: A podzielisz się? To jest właśnie dobry pielgrzym, który się podzieli. A powiedz mi, jak ty masz na imię i chyba jesteś tutaj najstarsza z tej grupy.
8: Lena.
2: Jak się pielgrzymuje? Czy to jest twoja pierwsza pielgrzymka, czy kolejna?
8: Kolejna.
2: A opowiesz mi, jak odbierasz taką pielgrzymkę? Czym ona dla ciebie jest?
8: Fajna, po prostu jest.
2: A co jest ciężkiego w takim spacerowaniu po kilkadziesiąt, czasami kilometrów?
8: Bo nogi bolą.
2: A co robicie, jak nogi bolą?
8: Odpoczywamy.
7: Odpoczywamy.
2: Z tego, co ja widzę, to wy odpoczywacie tańcząc, grając w piłkę, grając w zbijaka, śpiewając.
8: Grając w zbijaka.
9: Wojtek. Dobrze mi się pielgrzymuje.
2: Powiedz mi, Wojtuś, to jest twoja pierwsza pielgrzymka, kolejna?
9: Kolejna.
2: I z kim pielgrzymujesz i dlaczego pielgrzymujesz?
9: Pielgrzymuję z całą rodziną.
2: To powiedz nam, kto jest w tej rodzinie?
9: Wujek, ciocia, mama, tata, siostry, kuzyni.
2: To takie fajne wakacje macie na szlaku.
9: Tak.
2: Jak pielgrzymujesz, to co jest takiego trudnego?
9: No, praktycznie nic takiego trudnego nie ma w tym przechodzeniu.
2: Te 30 kilometrów to tak pyk?
9: No, tak średnio.
2: Ale wieczorem trochę w piłkę pograsz, żeby odpocząć?
9: Tak.
0: No tak, wczoraj wchodziła szczecińska pielgrzymka na Jasną Górę, dzisiaj lubelska, a jutro warszawska. Sezon pielgrzymkowi wy w pełni.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: oczywiście Ace of Base. Formacja, która niesłusznie jest porównywana do ABBY. ABBA jeszcze dzisiaj będzie.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
0: Muszę się Wam do czegoś przyznać. Trochę przyćmiło mnie to środowe zaćmienie słońca i w zasadzie zapomniałem Wam zaprosić Was na następne, które była kulminacyjnym na naszym nieboskłonie. Mowa o Perseidach. To jedno z najbardziej znanych i regularnych zjawisk astronomicznych, które co roku zachwyca miłośników nocnego nieba. Natomiast nazwa Perseidy pochodzi od konstelacji Perseusza, z której, jak się wydaje, wybiegają te spadające gwiazdy. W rzeczywistości jednak meteory poruszają się po równoległych trajektoriach, a ich projekcja na niebie sprawia wrażenie, że wystrzeliwują z jednego punktu. Najlepsze warunki do obserwacji już były. Z 12 na 13 sierpnia, to była środa, zaraz po zaćmieniu słońca. Choć spektakl na niebie będzie można jeszcze podziwiać przez kilka kolejnych nocy, do czego serdecznie zapraszam. Aby w pełni wykorzystać obserwacje Perseidów, warto wybrać miejsce z dala od świateł miasta. Najlepiej sprawdzają się otwarte przestrzenie, takie jak łąki, polany, plaże czy górskie punkty widokowe. Im ciemniejsze niebo, tym większa szansa na zobaczenie większej liczby meteorów, tych, co jeszcze do nas przylecą. Także zapraszam Was na podziwianie nocnego nieba. I cóż, do następnego roku, kiedy będą następne Perseidy.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: No i teraz obiecana ABBA. A ja w międzyczasie powiem, że kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Za chwilę zaproszę na serwis informacyjny. Marcin Bartnik go przedstawi. Ja zapraszam już na podziękunkowe spotkanie w rytmie wydarzeń. Za dzisiejsze dziękuję prowadzący audycję Mariusz Rzesiński. Do usłyszenia za 3 tygodnie. Jadę sprawdzić, co słychać, czy słychać Radio Plus na południu Polski. A w tym czasie zastąpi mnie nasz kolega redakcyjny Łukasz Czerwiński. Do usłyszenia we wrześniu. Spokojnego weekendu Wam życzę. Zostańcie z nami i z Radiem Plus oczywiście.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Polacy ucierpieli jednak w pożarach w Chorwacji, podało nasze MSZ. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał nawierzchnię nowej drogi w Gliwicach. W Szczecinie, w rejonie Wałów Chrobrego, zacumowało 31 żaglowców. Jest 18. Marcin Bartnik. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o stanie naszych obywateli?
2: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
3: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
2: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu. Tłomisz.
4: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
2: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który przed tygodniem za

0: Od przyszłego roku będzie mógł założyć każdy pełnoletni Polak. O szczegółach Olek Ruszkowski.
1: To duża zmiana dla inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy operują na mniejszych sumach. Ulga od podatku Belki obowiązuje tylko poniżej 100 tysięcy złotych w aktywach. Zdaniem ekspertów to krok w dobrą stronę, ale nie ma nawet co myśleć o całkowitej likwidacji podatku od dochodów kapitałowych.
2: Biorąc pod uwagę to, w jakim obecnie stanie są finanse publiczne, wątpię, żeby minister Domański chciałby nawet słyszeć o pomysłach pokroju likwidacji podatku Belki.
1: Mówi Alessandro Petryszyn z Warsaw Enterprise Institute. Eksperci podkreślają też, że samo rozwiązanie jest mocno skomplikowane, a podatek powyżej 100 tysięcy złotych nazywają katastrem.
0: OKI może założyć każda osoba fizyczna, może posiadać też więcej niż jedno konto, ale ustawowy limit 100 tysięcy złotych przypisany jest łącznie do naszego numeru PESEL.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Żagle 2026 oficjalnie rozpoczęte w Szczecinie w rejonie Łasztowni i Wałów Chrobrego zacumowało 31 żaglowców. O wrażenia zapytaliśmy kapitana Daru Szczecina Wojciecha Malejkę.
4: No przede wszystkim jest dużo żagli i to mi się bardzo podoba. Coraz więcej żaglowców z roku na rok. Dużo się dzieje dookoła i mamy zamiar z tego wszystkiego korzystać.
0: Żagle 2026 to nie tylko jachty, to także koncerty.
5: Chór Politechniki Morskiej, później będziemy mieć Oskara Cymsa, zespół IRE i na koniec Dawida Kwiatkowskiego. I po koncercie Dawida Kwiatkowskiego zostajemy na piękny pokaz dronów, więc zapowiada się bardzo ciekawy wieczór.
0: Zapowiadała Celina Wołosz, rzeczniczka Żagli 2026. Impreza potrwa do niedzieli.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Od poniedziałku wraca program CPN. Na stacjach nie zabraknie paliwa, obiecuje resort energii. Etna nie odpuszcza, nadal sparaliżowane jest lotnisko w Katanii. Jak będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? O tym na koniec. Jest 19. Marcin Bartnik. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
2: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
3: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
2: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
3: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
2: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
1: To był Mateusz Chłystun. Jest po pierwszym zabiegu przed nim kolejna, a potem długa rehabilitacja. 17-latek z Zabrza, którego oblano benzyną i podpalono, zajmują się lekarze z Ostrowa Wielkopolskiego. Chłopak trafił na szpitalny oddział 9 sierpnia, mówi Adam Stangret, rzecznik placówki, który dodaje, że dziś trudno o konkretne rokowania.
4: Na szczęście jest chłopak przytomny, nie wymaga leczenia intensywnego, natomiast jest to bardzo odległe oparzenie na wczesnym etapie leczenia i trudno w tej chwili tu jakieś takie dokładne rokowania podejmować.
1: W związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał od 3 mężczyzn.

0: ogromną część ruchu z Katani. To oznacza opóźnienia, pełne autobusy i brak samochodów z wypożyczalni i ludzi, którzy po kilka razy dziennie zmieniają trasę powrotu. Dlatego jeśli ktoś ma zaplanowany urlop na Sycylii, nie musi od razu go odwoływać. Trzeba jednak sprawdzić konkretny rejs tak, by mieć elastyczny nocleg i przygotowany plan awaryjny przez inne lotnisko albo nawet kontynent. Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację. Pozostajemy jednak we Włoszech, ale przenosimy się na północ. Karabinierzy z Parmy odnaleźli 3 skradzione w marcu dzieła Renoira, Cezana i Matisa. Zatrzymano 5 obywateli Mołdawii. Dzieła, których wartość oszacowano na ponad 9 milionów euro, skradziono z muzeum w miejscowości Traversetolo koło Parmy. W tamtejszej willi znajduje się prywatna kolekcja zgromadzona przez włoskiego historyka sztuki i krytyka muzycznego Luigiego Magnaniego.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? Zmiany zakładają, że wozy konne będą jeździły na skróconej trasie tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej pojadą elektryczne busy. Co innego zimą, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: W zimie formuła transportu pozostaje bez zmian. Kursują sanki, na drodze nie pojawią się elektryczne busy. Ten transport funkcjonuje w ogóle wtedy zupełnie inaczej. Na trasie jeżdżą sanki, do których chodzi maksymalnie 9 osób.
1: Na razie TPN ma 4 pojazdy elektryczne, ale chce zamówić kolejne 16. Najwcześniej pojawią się one w Zakopanem dopiero w przyszłym roku.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki, zapraszam na naszą prywatkę. A dzisiejsze spotkanie otwiera gitarzysta, wokalista, kompozytor i producent w jednej osobie, czyli Chris Rea. Usłyszymy jego jeden z największych hitów, piosenkę On The Beach. Potem grupa Fiction Factory, Feels Like Heaven.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus to nasza piątkowa prywatka. Na początek tego miksu Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys. Przypominamy jeden z ich słynnych hitów Opportunities. Potem Peter Schilling i Different Story. Będzie też Sandra w przeboju Everlasting Love.

To była Sandra, jej wersja Everlasting Love, a przed nami jeszcze Magazine 60, Rendezvous, Sir La Costa del Sol, Jason Donovan, When You Come Back to Me i CC Catch w piosence Soul Survivor.

Soul Survivor i Sissy Catch to za nami, a przed nami Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys w piosence Losing My Mind, potem London Boys, London Nights, Monte Cristo, Sheremi Sai i Sabrina w piosence All of Me.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Najbliższe minuty to przeboje ze słonecznej Italii. Ten miks otwiera Pupo piosenką Gelato e Cioccolato. Potem grupa Ricky e Poveri, Mamma Maria. Będzie też Viola Valentino w utworze Romantici, a także Daniel Santa Cruz Ensemble i Linda Bella Linda.
1: Ma dove

0: Radio Plus Szczecin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty w naszej prywatce to przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek Laura Branigan i Self Control, potem Modern Talking, Brother Louie i Bananarama w nagraniu Cruel Summer.

To był Jimmy Cliff, towarzyszyli mu muzycy grupy Kool & The Gang, a piosenka Reggae Night zakończyła ten mix. Radio Plus. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Szczecin. Watka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej kolejna porcja piosenek z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek włoskie trio Scotch i Mirage, potem gazebo Masterpiece i Fun Fun w nagraniu Baila Bolero.

To była grupa Kombi i nasze Rendezvous, a już za chwilę ponownie włoskie przeboje. Olivier Onions i Santa Maria, potem Eros Ramazzotti i Più Bella Cosa, będzie też Pino D'Angio w piosence Ma Quel Idea.

To był Pino D'Angelo, a przed nami francuska grupa, która swoje przeboje wykonywała głównie w języku hiszpańskim. To zespół Bandolero i Parish Latino. Będą też DJ-e, MC Michael G, DJ Swen i wariacje na temat przeboju Madonny, piosenki Holiday, no i sama Madonna w piosence Holiday.

Była niezapomniana Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, a przed nami ponownie piosenki polskie. Paweł Kukiz i Jan Borysewicz, Jeśli Tylko Chcesz, zespół Mafia i Piasek w utworze Imię Deszczu, grupa Demono, Znów Jesteś Ze Mną i Beata w piosence Taka Warszawa.

To była Bata i taka Warszawa, a przed nami ISMC i utwór, który skomponował Savage, piosenka Easy. Potem Valerie Dore, Lancelot, Italian Boys Forever Lovers, Savage i Don't Cry Tonight, a na koniec tego miksu duet Nicki and Nicki i piosenka Souvenir.

To był utwór Souvenir z repertuaru grupy OMD w wykonaniu duetu Nicky and Nicky, a już za chwilę Donna Summer, jej słynny, klasyczny, dyskotekowy mega hit Hot Stuff. Będzie też grupa Lips Incorporated i Funky Town, a także grupa Michael Zeiger Band i Let's

Oto ona przed nami, formacja Diskoteki Intro Disco, czyli fragmenty słynnych dyskotekowych i nie tylko dyskotekowych hitów. Potem grupa Voyage i Souvenir, będzie też Boys Town Gang i Can't Take My Eyes Off You, a także Patrick Hernandez w piosence Born to Be Alive.

Real. Patryk Hernandez utworem Born to be Alive zakończył piątkową prywatkę. Kolejna już jutro o godzinie 20. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.